Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo

0: to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mess Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie, niedostępna, proszę ciebie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wtorkowy poranek dosyć zimny w okolicach 2 stopni na plusie. Tyle jest w tym momencie w Żarach, natomiast dzisiaj maksymalnie do plus 15 stopni. Jutro ma popadać wiatr średnio 20 km na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje po rządowej naradzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
4: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
5: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni. Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
4: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
3: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
0: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. W czasach telefonicznych oszustw postaw na hasło bezpieczeństwa, które będą znali tylko nasi najbliżsi. Najpierw jednak trzeba opanować nerwy, mówi prawniczka Marta Petelska-Brodzińska.
6: Była sytuacja, kiedy dana osoba nie miała w ogóle dzieci i tak była rozmowa prowadzona, że dopuściła do siebie, że jest babcią.
2: A tylko w minionym roku lubuszanie w wyniku działań oszustów stracili około 13 milionów.

0: Zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się. Jest razem z nami. Dzień
1: to
0: dobry.
1: Chyba nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi. To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy. Kilka stadionów narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami. Cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wigor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka, tak wyczułem.
0: To chyba słuchajcie, to zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
5: No tak.
2: Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne brasowanie.
2: Śmieszne to za chwilę będzie.
3: Jacia, jesteś spoksik, jesteś toksik. Jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Dobry. Co ty do mnie mówisz?
5: Cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
0: Bardzo.
4: Ja jestem zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak naprawdę? Profesjonalnie to kobieta. Ta prasowaczka chyba.
5: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
0: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
4: Prasujemy, sprawdzamy prasę.
0: A propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
4: Jak
0: bo,
4: kiepski?
0: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
4: A co się nie podoba?
0: No, 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
5: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
4: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przykro nam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
5: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
4: A, wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Miałam.
6: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
4: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrukcja tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem, jak ziewa tak pięknie.
2: Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana.
0: Piękne. No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie. No proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
3: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
4: Cześć, Eska, to Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
2: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
3: A wiesz, jak kury dziękują?
2: No,
3: ko,
2: kury.
3: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Jankes. Kama i Wiktor. Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
2: No, to nie mów.

0: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzisiaj to plus 15 stopni, chociaż o poranku zimno, dwie kreski na plusiku. Jutro temperatura w żarach w okolicach 15-16 stopni, natomiast jutro może popadać.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to dwóch obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnych SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
10: SK Sport News.
8: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
12: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
13: Wow!
14: Tak sobie chciałbym.
12: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
13: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
12: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
15: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
12: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.
16: Zanim

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
1: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
1: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
1: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będą pod wpływem. Spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: I po reklamie.

0: Łączymy się z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Eska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Dobrze. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
0: Bardzo dobrze.
3: Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6:48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: Mm-hmm. A czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej, okay,
1: dziękuję. Ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchacz powiedział. To ja tego nie używam i cały raz mnie boli, okej.
3: Okay. To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Mm-hmm. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię. Więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
0: O, o, o.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No
2: z czego się składa? No dawaj, odpytujemy.
0: No proszę bardzo, no łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo, przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzisiaj w okolicach 15 stopni, jutro bardzo podobnie z tym, że może popadać, w czwartek również do plus 15 stopni, a teraz w Żarach bądźcie ostrożni m.in. na Żagańskiej, na bohaterów getta oraz na artylerzystów.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
4: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
5: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
4: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
4: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
3: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
7: Po odzyskaniu
0: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak. Sytuacja jest pod kontrolą. Prawie 1500 lubuskich szkół sprawdzonych przez policjantów. Do tej pory nie stwierdzono żadnych poważniejszych zagrożeń, mówi Jerzy Czebreszuk z lubuskiej policji.
8: Kwestie, każdy sygnał jest weryfikowany. My staramy się to sprawdzać, żeby uniknąć zagrożeń.
2: Patrole pozostają jednak w okolicach szkół do odwołania. 130 sportowców oraz ponad 20 trenerów otrzymało nagrody od prezydenta Zielonej Góry. To za sukcesy w 2025 roku.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
11: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 6:02.
12: Kto tak ładnie gra?
11: Radio SK. Radio
13: wow.
11: SK. SK.
13: Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
11: Nie.
13: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
11: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
13: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: ¿Kręcicie Enrique Iglesiaska, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj. Masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. Oh. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane spod ziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
2: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. O. 7. pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
2: Dziękuję
0: bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Halo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
3: Jestem kierowcą autobusu.
0: Autobus. Okej, okay, teraz jedziesz? Ale nie śpij za kierownicą, Kamil, obudź się. To co, zaczynamy?
4: Dobra, jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta. Pierwsze.
2: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
3: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
4: Warzywo!
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinowała.
2: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Drugie. Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
3: Pół roku temu.
4: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lećmy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się. Pół roku temu.
4: Jedziemy dalej.
2: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
5: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
3: Sosnowiec.
0: Jak?
4: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
2: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
2: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego. Odbieramy telefony. To już 4. pytanie przed nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Masz na imię?
6: Monika.
4: Lećmy.
2: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
0: Powiedzmy, co to jest Stanik?
4: O.
6: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
2: Zacznę nosić na twarzy.
4: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
2: Ale podpowiedziałeś.
6: Oczywiście w Staniku.
7: 30 sekund.
2: Dobra, to 6. pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
6: nowy
2: się...
6: Nowy prezydent Krakowa.
4: No, jak ma na imię?
6: Na pewno ma imię, ale jak ma na
2: rymuje
6: imię,
2: się z
6: nie
2: czego
6: mam
2: szukasz?
4: Nie ma. A, Łukasz!
2: Czego szukasz?
4: Tak.
6: Trzymaj się,
4: dziękuję
6: serdeczne.
2: Szybko. Tym samym mamy ostatnie pytanie.
0: Szybko.
4: I 15 sekund do końca.
0: Szybko.
4: Kto wpadł na koniec? Dzień dobry, tu
2: dzień dobry.
8: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
8: Można długo spać.
2: Powiedział facet, którą o 7.
8: Nie do pracy.
2: Powiedział facet, którą o 7.17 już nie śpi. Dzwoni do radia.
4: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
2: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
8: W kawciarni.
4: Chawciarzem jesteś?
8: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: 7. wygrywa w radiu.

0: Patrzycie na moją koszulkę, na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: No, 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cały czas duży ruch m.in. w okolicach Telemana oraz na ulicy Okrzei, podobnie na Wrocławskiej oraz na Alei Jana Pawła II. Dzisiaj w Żarach do plus 15 stopni, jutro bardzo podobnie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
11: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
10: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za 14 milionów dolarów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finału w NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
10: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Frech zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes!
15: Gama!
14: I Wiktor!
15: W Radiu
14: SK!
16: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
17: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
18: Potwierdzam.
16: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
19: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
16: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chybotacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on,
0: tak? Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany. Dziękuję, Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna. I tak sam
2: tak firmuje? Tak. Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec z kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Nawzruszona Iwona po tej stronie, dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP do dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, nie, nie. Wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No to proszę, buduję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam dzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
4: No dziękuję bardzo. Ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Około 8:00 duży ruch m.in. w okolicach Telemana, a także na ulicy Tunelowej, nie inaczej także na Alei Jana Pawła II. O tej porze 5 stopni na plusie, dzisiaj maksymalnie do plus 15.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
4: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
3: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
5: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
3: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypiam. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
6: SK Żary News.
2: Maciej Juszczak, lotnik już nie tylko z nazwy. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Zielonej Górze wrócą klasy o profilu lotniczym, mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta.
7: Przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
2: Profil lotniczy wraca do szkoły po 35 latach. DPS w Szczawnie będzie odbudowany. To po pożarze, który wybuchł w lutym, zginęła jedna osoba.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Wiktor. Radio SK.
10: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi... O, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
11: A, to jest... Pierwsze słyszę.
10: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia?
12: Co?

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stów.
2: No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
3: Cześć, tu Julka.

0: Cześć, Julka.
1: Julia. Witamy, Julio!
2: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem.
0: Nie, na balkonie. Takie.
2: Nie będę, Julio.
0: Na balkonie.
2: Na balkonie.
0: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
3: Ale jestem wierna.
1: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
0: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę, Skama czy Wiktor? Kto według ciebie...
3: Kama!
2: Kama!
0: Dziękujemy, pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować, bądź swoim najlepszym PR-owcem.
3: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznie. Mam trzy koty,
2: dzień, chyba nawet taki.
3: Dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża, dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
2: Okay.
0: Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku, to znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
3: Tak.
1: Jest.
3: Tak. Uratowałam życie dziewczynie w moim wieku. Z Polski.
2: Brawo. Słuchajcie, to pierwsza stuwa
3: Janki,
2: już zaliczona.
3: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
1: Tak, rzeczywiście, ja też jestem nie tym faktycznym.
0: Jeszcze.
1: Ale przepisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
3: Tak, gorąco zachęcam.
0: Patrz, nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
2: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
0: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
3: Tak.
1: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita, Julka. Bierzcie przykład z Julki.
2: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
1: Zaliczamy.
2: Już ode mnie. Już masz.
1: Dobra.
3: Dziękuję.
1: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
2: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji. Ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
1: Co mówili w telewizji o nosie?
2: No jest taki poseł jeden.
3: Nos.
1: A ten?
3: Okulary.
1: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
3: Okulary.
2: Okej. Okay. W sumie.
1: Aha. Drugie słowo. Korek.
3: Korki. Ulica.
1: Korek. Ładne. Korek, ulica, fajnie.
2: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
1: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
2: Leń. Na kanapie leży leń.
3: Leń.
2: No właśnie.
1: Kama tego nie złapie.
2: Nic nie robi cały dzień.
1: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
2: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
1: Kolano.
2: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
1: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
3: Dobra, niech będzie łękotka, no.
1: Kolano, łękotka?
2: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia to...
1: A wersji medycznej łękotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
2: Perkusja, to ostatni wyraz.
1: Dawaj.
3: Zespół.
1: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program, no dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
3: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już po prostu nie puści.
2: Jest zapisane, zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama. Let's make

0: Dzień słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: No i fajnie, gramy dalej, teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś Julka?
2: Jesteś.
1: Proszę, zawołaj Kamę.
3: Kama!
2: Kama, Kama!
1: Lepo. Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kama,
4: zadzwoni cię wszystko.
2: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
1: dobra,
2: proszę cię.
1: Dobra, okej.
2: Jedziemy.
1: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. Trzy literki.
2: No.
1: NOS. Nos.
0: Nos.
2: Nos.
1: Nos. Nos. Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
2: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
2: Nie,
0: idź w tę stronę.
2: Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
2: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
1: Może ucho.
3: Może Dubaj.
5: A tam filary?
0: O.
2: Okulary!
0: Dobrze! Yeah.
2: Najlepsza!
1: Dobra, zaliczamy.
0: Tak.
1: Wspaniała podpowiedź.
2: Dobra, to jest
1: skuteczna. Jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem, byśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
2: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
2: Korek.
0: Mhm.
2: Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
3: Tak!
6: Kama, zobacz, podpowiadam.
2: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
2: Samochodowy. Korek.
1: Korek.
2: A jaki?
5: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
1: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
2: Okay. Tak.
0: Byłaś kiedyś
2: tak.
0: Na ulicy?
2: No, byłam też w Alejach.
1: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
5: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
2: Kanapa?
1: Nie.
0: Nie możesz.
2: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
2: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
3: Do czego ci bliżej?
2: No do lenia.
3: Dobrze!
1: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie
1: dobra.
0: Trzy, bo przypominam, że jedna stówka została
1: dobra.
0: Za bycie dawcą zaliczona na początku.
1: Dobra, uwaga! No. Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
5: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
3: Kolano!
2: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
1: Dobrze! Dobra!
3: Nie działa, ale jest, dobra.
1: I ostatnie...
0: Perkusja.
2: Czy to jest coś, co się zmywa?
1: Co?
5: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
2: Talerze pomyślałam.
1: Nie. No tak, dobrze pomyślała.
2: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
2: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
1: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
2: Okej. Okay. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
1: nie patrz na mnie, to ja się nie podpowiem.
2: Dobra.
1: Nie patrz na mnie.
3: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
1: No. Ale nie.
5: Ten, co śpiewa.
1: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
2: Piosenka?
5: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
2: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, wiesz czy nie wiesz, no.
1: Nie ja przedłużaj.
2: Dobra, strzelam, bębny. A co było?
0: Zespół.
1: Jest dobrze! Dobre słowa, no i
0: stówka za szpik.
1: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki dla ciebie, Julka.
5: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was, jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym Kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no...
1: A później naszego dyrektora programowego.
2: Julia, bardzo się cieszymy. Fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie. Trochę... nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc
5: dosłownie,
2: się tym, co dobre.
5: Dosłownie.
2: No.
5: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
1: Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia.
5: Tak.
1: To nie boli w ogóle.
2: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: W kontekście bycia dawcą szpiku, ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest los w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku,
0: bardziej,
1: jeśli chodzi o DHMS.
0: To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji, a po dzisiejszym programie pójdę i jak bumtonera wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami za chwilę u nas newsy.

0: SK. Reklama. Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na jesienne łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzisiaj do 15 stopni, chociaż noc oraz poranki coraz chłodniejsze. Tej nocy tylko plus 1 stopień, natomiast jutro do 15 i ma popadać. O tej porze duży ruch na przykład na ulicy Wrocławskiej.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 8:30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
9: Jankes. Kama. I Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Elo, 320, tutaj Radio SK, dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu, nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
12: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
13: Dawaj piątek!
14: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. O. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie,
0: za cały rok.
1: I co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: A. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To
1: nie
2: uważaj,
1: problemu.
2: Uważaj. Bo 450 tysięcy tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin kierowcy McLarena. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi boom.
2: Wjechał w głęboką dziurę znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No gminy, no.
1: No co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj,
1: wszystko.
2: Popsuł sobie tam samochód. Troszeczkę, no, nie było jakieś wielkie. No, ale że...
1: koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie więcej. Okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc, no cóż, no, trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
6: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
11: Ty wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
14: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
15: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
14: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
16: Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: tutaj Eska, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
1: No dobra.
0: Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy. To jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan. Tam, dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot ściśle tajny.
0: No i prosiłeś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą. No.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o odlot ściśle tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji. W aplikacji.
4: Wy na Polsce. I Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama. Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
22: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
21: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
22: Magnifique!
21: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
22: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzisiaj 15 stopni, jutro do plus 14 i może popadać, w czwartek również w okolicach 14-15 stopni. Teraz w żarach sporo samochodów, na przykład na Telemana oraz na ulicy Okrzei.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
3: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
4: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
3: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
2: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Żary News.
1: Maciej Juszczak. Wiedza o raku piersi zaczyna się od badań. Jutro w ramach Różowego Października zajęcia samobadania. Całość w sali konferencyjnej lubuskiego NFZ-u.
5: Będzie można na fantomach poćwiczyć, zobaczyć, jak prawidłowo powinno się wykonywać samobadanie piersi.
1: Mówiła Joanna Branicka z lubuskiego NFZ-u. Warsztaty ruszą o godzinie 10:00. Dzisiaj na UZ-cie rusza 24-godzinny maraton aktywności. W planie m.in. nocny futsal czy bieganie.

piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem w Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: I po reklamie.

0: Justin Bieber, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
15: Nie.
14: Zmienić numer rachunku?
15: Też nie.
14: A termin płatności?
15: Jest ten sam.
14: Czyli właściwie co mamy zrobić?
15: Kawę.
16: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To było miło, fly high w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy, trochę pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze po 10 kolejnych hity wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Dzisiaj do 15 stopni, chociaż teraz jeszcze dosyć zimno, ponieważ 3-4 kreski na plusiku. Jutro 15, z tym, że może popadać. Teraz w Żarach duży ruch, na przykład na Podchorążych oraz na Okrzei.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
14: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
13: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono 1 piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
13: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
16: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak. Sprawdzajmy informacje, nie szerzmy dezinformacji i nie blokujmy numeru 112. Apeluje wojewoda lubuski. Chodzi o sytuację związaną z bezpieczeństwem w lubuskich szkołach.
17: Ten numer powinien być pozostawiony tylko do alarmowania o zdarzeniach niebezpiecznych bądź zagrożenia bezpośredniego życia, zdrowia.
12: Tłumaczył wojewoda Marek Cebula. Plantacja marihuany w piwnicy. Policja zatrzymała 39-latkę spod Zielonej Góry. Grozi jej 8 lat więzienia.
18: 2 minuty po godzinie 10. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. Ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz, będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango, gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK-owym Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
3: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
2: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
3: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Ile masz drobnych?
7: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na jesienne łowy.
7: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
7: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
4: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. gmyślnik-drive.pl.
9: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy. Bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
20: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
19: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
20: Magnifique!
19: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
20: No, Hisense Media Expert to ma sens.
21: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
24: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
23: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
24: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
23: Ulica Żagańska 68, Żary.
24: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
25: I po reklamie.
26: SK.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sporo samochodów na Telemana oraz na ulicy Trauguta, podobnie na Żegańskiej oraz w okolicach ulicy Zielonogórskiej. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Jutro podobnie, z tym, że jutro może przelotnie popadać deszcz.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
11: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
13: SK Żary. Na czasie.
14: Maciej Juszczak. Kto z Was chce posłuchać muzyki granej na żywo, to 16 października o 19 w Kawonie wystąpi Szatakus, którzy ruszają w swoją najnowszą trasę koncertową promującą album pod tytułem Królestwo, a więc już powolutku można sobie w kalendarzach tę datę zapisać. Natomiast jutro o godzinie 18:30 kolejne spotkanie w FIBA Europe Cup dla koszykarzy za Stalu, a kto będzie chciał potańczyć, to w weekend palmiarnia One Love czy też klub X-Demon.
15: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę i wart jest uwagi. 10:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radiu SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślanego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu.
6: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
14: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą.
1: Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości Westy.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze. I co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił? Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc rozkoczone.
1: Reklama.
2: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
3: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
2: Vito. Twój dom. Twój styl.
3: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
2: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
3: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: No, kto wam nie dodał energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek, 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Dzisiaj 15 stopni, ale noc będzie dosyć chłodna, tylko 2-3 kreski na plusiku. Jutro deszczowo i do plus 16. Teraz bądźcie ostrożni na przykład w okolicach Piastowskiej oraz na ulicy Czerwonego Krzyża.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i 2 nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
13: Dwoje dzieci i żona.
14: Tego nie wiemy.
13: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
15: Jako depresja.
13: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
12: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
16: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
12: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
12: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
18: SK Żary na czasie.
11: Maciej Juszczak. Tym razem mam coś dla fanów stand-upu, ponieważ jutro o 19 w Kawonie wystąpi Sebastian Rejent w swoim najnowszym programie pod tytułem Ku lepszej Polsce. Natomiast 15 października o 19 w Café Noir Bartosz Zalewski, a więc tutaj również powinno być bardzo ciekawie. Natomiast kto z Was chce posłuchać dobrej muzy granej na żywo, no to jutro o 19 w Żegańskim Pałacu Kultury 4 pory miłowania.
19: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie, Temple City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miło. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
9: Wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68. Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, gadelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba, to September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez Stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta można powiedzieć delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: O, i to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka namówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio i Zalia, dopóki się nie zdudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
4: W tym tygodniu w ESCE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
5: i komputer gamingowy wart 11 tysięcy.
6: Głoś się na SK.pl,
7: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
8: Sądy i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
26: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estee Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ile masz drobnych?
6: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
5: No to idziemy na jesienne łowy.
6: Z taką kwotą? Dokąd?
5: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
6: Niemożliwe.
5: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
7: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
12: Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9:17, sobota, 8:16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: O tej porze w okolicach 12 stopni, dzisiaj maksymalnie do 15 kresek, w nocy oraz jutro rano ma przelotnie popadać. O tej porze dobra jakość powietrza, sporo samochodów na przykład na Wrocławskiej oraz na ulicy Podchorążych.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
21: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
20: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro i tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
1: SK Żary News.
19: Maciej Juszczak. Na urodziny szkoły, sadzenie krzewów i przygotowanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Budowlanka w Zielonej Górze rozpoczęła świętowanie.
22: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
23: List z przesłaniem. Czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat? Czy to po prostu będzie ten sam świat?
24: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
19: 70. urodzin. Na miejscu był Krystian Machalica. DPS w Sztawnie będzie odbudowany. To po pożarze, który wybuchł w lutym. Zginęła wówczas jedna osoba.
0: co, ładna zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest taka niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adam.

0: Co hity na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13, czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy i tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Okne w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata. A jak otworzyła oczy, świat, który znała, już nie istniał. No i teraz wyobraźcie sobie, że wszyscy, czyli naukowcy, czyli historycy, zadają sobie pytanie, które cały czas pozostaje bez odpowiedzi. Czy ta legenda, czy ten przypadek to medyczny fenomen? Czy może genialnie zaplanowana mistyfikacja? Czy może mroczny rodzinny sekret? Więc niby z jednej strony śmieszno, z drugiej strony straszno. Bo może uważajcie, co to może już tak... Nie planujmy tego spania. Radio
1: SK. Ale króciutka drzemeczka tak na szybko, chociażby teraz. Przecież nikomu nie zaszkodzi, nie?
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: I po reklamie.
23: SK.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca. Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rihanną też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i do was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju. Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
16: Go! Castorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Temper City Reverse Psychology, to jest SK, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło i trochę mnie do rozmyśleń takich jakichś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to co najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach i o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl. I know you're wanting me back. She won't surrender your heart.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Dzisiaj 14 stopni, jutro do plus 15 i ma popadać. Wiatr niezbyt silny w okolicach 15 km na godzinę. Teraz duży ruch na przykład na Żegańskiej oraz na ulicy Telemana.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
9: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
11: SK Żary News.
12: Maciej Juszczak. Lubuskie lasy płoną częściej niż zwykle. Tylko w tym roku było o 20% więcej pożarów niż w poprzednim roku.
13: Jeśli chodzi o powierzchnię, to ta powierzchnia jest również znacząco tutaj większa niż w poprzednim roku, o co najmniej 10%.
12: Mówi Marcin Cieślik z Lasów Państwowych. W sezonie pożarowym spłonęło 40 hektarów lasów. Sytuacja jest pod kontrolą. Prawie 1500 lubuskich szkół sprawdzonych przez policjantów. Do tej pory nie stwierdzono poważniejszych zagrożeń.
14: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda. Przypomnę, że ostatnia impreza na tym kontynencie miała miejsce w 1993 roku. Wtedy w RPA triumfował Francuz Alain Prost. No i potem długa, długa przerwa. Teraz przypomnę, początek lat 30. to jest czas, kiedy Formuła 1 wróci na kontynent afrykański. A co z Polską, zapytacie? A no w Żmigrodzie podobno ma się wybudować tor spełniający wszystkie kryteria, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale wszyscy zastrzegają, że tor torem. Nikt na razie nie mówi o tym, że Grand Prix Formuły 1 będzie tutaj kiedykolwiek zorganizowane.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
13: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
12: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
13: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
12: Ulica Żagańska 68, Żary.
13: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
14: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusię zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, brzmana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją, między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena, to po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uści, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sońty i Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK, hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie, może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie, wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Oto

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Dosyć dobre warunki do prowadzenia samochodu, więc nie ma co się dziwić, że większość z nas właśnie wybiera samochód jako sposób podróży, a to oznacza, że w dużej części żar, zwłaszcza w centrum, są małe korki.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów, potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
11: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
12: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
10: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
13: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
10: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. I 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. I 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
14: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
10: Jak się bawić, to na całego. Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
15: SK Żary News.
16: Krystian Machalica. Sadzenie krzewów i kapsuła czasu dla przyszłych pokoleń. Budowlanka rozpoczęła świętowanie swojego 70-lecia.
17: List z przesłaniem, czy jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat i czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
18: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
16: Zaplecze dla artystów, garderoba i magazyn. Remontowana jest przybudówka w pałacu w Zatoniu.
19: Sońca i Korości.
20: Sońca i Korości, czyli SK w Radiu SK.
21: Michał Korosier, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie, wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
22: Żenujące.
21: No, co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret teraz w Radiu SK.
23: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czas.

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem. Zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania. On tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem. Słyszę. Ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta. Proszę się zgłaszać. Dzisiaj odpowiedzi na literę R jak rabarbar, tak to powiedzmy. I czekam na Wasze zgłoszenia. Wysyłajcie swój numer na Messengera Eski. Będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
7: We must fight together.
6: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Ile masz drobnych?
9: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
8: No to idziemy na jesienne łowy.
9: Z taką kwotą? Dokąd?
8: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
9: Niemożliwe.
8: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
10: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Eska.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: i co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik, 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie, dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu. Ci się zdarza. Don't want your love. To nie docinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
7: Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Utrudnienia m.in. w okolicy katowickiej, również Wincentego Witosa, Ułańska, Podchorążych czy Żabikowska. Po południu bezszczyt komunikacyjny trwa i po prostu musimy to przetrzymać.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A choć przypomnijmy o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
16: Jak usłyszałem, w komendzie głównej kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
15: Publikował sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
17: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
15: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Europie i piątym na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
18: SK Żary News.
19: Krystian Machalica. Temperatury coraz niższe, ale potrzeby zwierzaków cały czas spore. O pomoc prosi zielonogórskie schronisko, mówi jego kierowniczka Weronika Kępińska.
20: Wszelkie dary w postaci tekstyliów, czy to będą używane ręczniki, pościele, kołdry, to nie musi być nowe, wystarczy nam używane. Dobrej jakości mokra karma czy żwirek dla kotów również są mile widziane.
19: Od przyszłego roku szkolnego w 4 ELO w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym.
21: Sońca i Korośce.
22: Czytni SK.
21: Radio SK.
23: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem, zakneblował się w publicznym szalecie.
0: Ładnie powiedziane. Sam to wymyśliłeś?
23: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę państwa.

Jaj! Black Eyed Peas and running, and running, and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Little Longer and Little Longer. To jest Radio SK, kochani. I teraz będę mówił o grach, ponieważ zbliża się PGA Poznań Games Arena i my mamy podwójne zaproszenia i mamy dla was gadżety i mamy dla was, kochani, komputer Level Up warty 11 000 PLN-ów. I co teraz? I walczymy o ten komputer. Wczoraj była pierwsza odsłona walki. Słuchacz Michał wygrał i dzisiaj Michał pozna kolejnego przeciwnika. To możesz być ty, słuchaczko i słuchaczu. Proszę się zgłaszać na SK.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać SK.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
8: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
9: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
8: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
9: Co masz na myśli?
8: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki, nie marnuje i zyskuje w Netto.
9: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
8: Co nie? No i mądre przechowywanie.
9: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
8: Dokładnie, bo się nie lubią.
9: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
8: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe, nie marnuje i zyskuje.
9: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
8: Netto, nie marnuje i zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama. Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
11: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w SC. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Słuchaczy. Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała u swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się. Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy, a kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
3: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał. Michał.
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania.
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał.
2: Nie.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA, Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found a love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: I po reklamie.

0: jak Martin Igo.
1: Deli Supreme, to jest SK. Za moment będzie 17 i newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68, Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Dziś maksymalnie 15 stopni, dużo słońca, ciepły, naprawdę przyjemny, no już jesienny dzień. Jutro minimalnie może popadać, ale takie temperatury no powyżej 15 do końca tygodnia będziemy mieli.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
14: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
14: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
17: SK Żary News.
18: Krystian Machalica.
13: 120 tysięcy kwiatów, a z nich 4 ogrody tematyczne. Jesienią w Zielonej Górze odbędzie się nasadzenie, które, jak mówi miejska ogrodnik Monika Drozdek, efekty da wiosną.
0: Przygotujemy informacje dla mieszkańców i będziemy mieszkańcom przypominać, w jakim miejscu należy się udać, w jakim czasie, żeby ten ogród kwitnący zobaczyć.
13: Na prośbę PO dyrektora Lubuskiego Teatru Elżbiety Pasterczyk zastępcą dyrektora został Lech Mackiewicz-Stasiewicz.
5: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
11: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17:00, muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Esce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie
1: ja
0: masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło, także to może nie takie
1: głupie. Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha, no. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Ile masz drobnych?
12: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
11: No to idziemy na jesienne łowy.
12: Z taką kwotą? Dokąd?
11: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
12: Niemożliwe.
11: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
14: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
17: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu, albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiemy, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówiąc szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Este. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
3: 15 zł.
2: Lepiej.
3: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
2: Z kuponami?
3: Cieplej.
2: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: SK 106 i 6.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w SC. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: Wyjeżdżamy na ulicę Żar. Nieco większy ruch może być w okolicy ronda na Serbskiej i Katowickiej, również rondo Tadeusza Ślusarskiego. Może być delikatnie zakorkowane, ale już ten ruch topnieje.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolyte 6-7.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
15: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
14: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
14: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: SK Żary News.
13: Krystian Machalica. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze rozpoczął rok akademicki. Do wyboru jest 35 klubów i sekcji dla blisko 1000 słuchaczy. Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia teatralne, a także na warsztaty plastyczne. Kolejny zielonogórski orlik po remoncie, tym razem przy ulicy Staszica, gdzie z boiska skorzystają m.in. uczniowie elektronika.
17: Impreza.
0: Freska.
11: Dwie minuty po 18, to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, Dawid, the first time. Mati Wuczyło, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce, 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację. Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu oferują profesjonalną diagnostykę słuchu, dobór aparatów słuchowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań oraz wizyty domowe. Jesteśmy w Żarach w przychodni Eskulap i przy ulicy Rynek 26 oraz w Żaganiu przy ulicy Warszawskiej 4. Więcej informacji pod numerem 734-170-021. Gabinety protetyki słuchu Marmed w Żarach i Żaganiu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama.
3: Stary Folwark gorąco zaprasza w swe podwoje. Odkryj naszą nową restaurację Stara Stajnia, gdzie każdy kęs to uczta dla podniebienia. Od aromatycznej zupy po wykwintne dania główne i pyszne desery. Jeśli masz urodziny, to zorganizujemy warsztaty kuchenne i masę zabaw dla małych i dużych. A jeśli planujesz ślub, komunię lub inną imprezę, mamy propozycje także dla Was. Odkryj bogactwo Starego Folwarku już dziś. Zapraszamy do Pietrzykowa www.stary-folwark.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68, Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w Esce. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia Eska i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio Eska. Oskar Zymca też zagram.

0: Reklama. Psst, cześć, tu influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Żary na czasie.
13: Aleksandra Kanoniak we wtorek. Cześć, czas sprawdzić, co już niebawem w naszym regionie. Mamma Mia, czyli wydarzenie muzyczne w auli UZ-u przy ulicy Podgórnej 23 października. Początek o godzinie 19 w tym samym miejscu, ale 24 K-pop Universe od 18. A w Muzeum Ziemi Lubuskiej zespół Ponad Chmurami wystąpi 24 października. Całość ruszy o 18.
14: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
15: Dokładnie tak jest. Minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale. Dzień dobry.
16: Witamy. Witamy.
15: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
17: Tak, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
18: No dobra, tak.
15: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
18: No pewnie.
19: Chętnie.
15: Doskonale. A przy okazji może go zagramy.
18: Super.
15: Tak. No to jesteśmy umówieni. W takim razie zostańcie ze Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y. Ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję. Widzę wszystkie opinie. Klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, i tak dalej. To nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Totalnie nie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyraźne.

0: szefowa tutaj z tego, więc
1: tak.
0: ja
1: się... powiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
2: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale... Ale na razie no, jest super.
1: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, tak. Ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
1: Tak,
0: potwierdzasz?
1: Na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Estę, dobra?
1: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie.
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande. Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah, let's go.
0: No to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Estrę.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK. 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Esko.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Ile masz drobnych?
10: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
9: No to idziemy na jesienne łowy.
10: Z taką kwotą? Dokąd?
9: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
10: Niemożliwe.
9: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
11: Szafa marzeń. Żary Bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
12: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
14: I po reklamie.
15: Żary na czasie.
16: We wtorek po raz kolejny Aleksandra Kanoniak. Cześć i znów sprawdzamy, co w regionie w najbliższym czasie. Polska Nocka Baretowa 2026 pod hasłem 7 wspaniałych zbliża się wielkimi krokami, bo całość 25 października w CRS-ie wystąpią kabaret Nowaki, Skeczów Męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, Igor Kwiatkowski, kabaret K2 oraz Mariusz Kałamaga, a całość poprowadzi kabaret K2 25 października.
17: Muzyką się żyje.
18: Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu, premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
1: Impreska.
18: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Mati Fuczyło. 2 minuty po 20 to jest Eskopa Impreska.

To miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK. 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalon i For Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: No, wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc no lubię.
0: Lubisz, no dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega, fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wuhan. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: All of my love, Ebony is a bisou. I 4 minuty do 21. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matti Fuczyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Żary na czasie.
13: Aleksandra Kanoniak we wtorek wieczorem. Witam się z Wami serdecznie i podpowiadam, co do oglądania w Cinema City. Jeżeli na przykład jutro macie ochotę wybrać się do tego miejsca, to Prime Time, to thriller. Poza tym Digger, film akcji, przygodowy i komedia. Verity, coraz większy mrok, to horror, czy też dramat Róża. 100 dni Misja Zeus, cały czas również do oglądania, czy też Lalka. A dla dzieci Pucio kocha zwierzaki, czy też Luna i rozgadana świnka.

0: Kajary News.
1: Aleksandra Kananiak to magazyn reporterów Eski Żary. Czekał na to dwie dekady i się udało. Mateusz Baranowski awansował do World Snooker Tour. O drodze na szczyt, pełnej wyrzeczeń, porażkach, zwycięstwach i marzeniach w rozmowie z Krystianem Machalicą.
0: Eska 106 i 6.
2: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
3: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywało PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
2: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School zdaje się, to właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zacząłeś od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
3: Szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu, do main touru, później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
2: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
3: Tak, ale później grałem na przykład z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
2: Czwarta runda była najtrudniejsza, tam zdaje się byłeś bliski no, porażki nawet.
3: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie, jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
2: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
3: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
2: A z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
3: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty, Tak tutaj cel jest jeden. Albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
2: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
3: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem, tak. I on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to. Podchodząc do meczu, starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment. Od 1-1 do 3-1 naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem 2 kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my to o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolicy 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
2: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
3: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to, no nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej, więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia, raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe, jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
2: My jesteśmy chyba w podobnym wieku. Ja mam 28 lat, rocznik 97.
3: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
2: Tak, to wszystkiego najlepszego. Ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku akurat?
3: No tak,
2: w ten sposób.
3: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów. Trochę zmienić obowiązki, oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą. Co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
2: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
3: Tak, tam...
2: To był ten początek cyklu, szeregu zmian.
3: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
2: Czyli taki defensywny styl trochę.
3: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
2: Wspomniałeś też w jednej rozmowie, że przez ten ostatni rok, jak przegrywałeś nawet, to ciebie nie bolało, tak, czy nawet się śmiałeś. Co jest zmianą w porównaniu do tego, co było wcześniej, bo miałeś taki zastój, byłeś świetnie też zapowiadającym się snookerzystą, medale Mistrzostw Europy, świata młodzieżowe, to świat chyba nawet do 21. W każdym razie później był ten taki przestój. Z czego to wynika?
3: Tak, myślę, że ja byłem, myślę, że topowym juniorem na świecie, jak miałem 16-17 lat i faktycznie raczej dużo osób nie zadawało sobie pytania, czy wejdę do mainturu, tylko kiedy. Później gdzieś tam ta moja gra faktycznie się nie tyle pogorszyła, co stanęła w miejscu. Wszyscy inni oczywiście robili progres, ja wyjechałem do Warszawy, tam trenowałem, ale ewidentnie moja głowa przestała pracować tak jak za tej juniorskiej kariery, co jest dosyć normalne, no i zostałem trochę sam z tym trudnym sportem tak naprawdę. Później zaczęło się dorosłe życie, trzeba było zarabiać pieniądze, no musiałem niestety odpuścić takie pełnoetatowe granie w snookera. No i to wszystko było właśnie konsekwencją tej mojej gorszej gry, a przynajmniej nie progresowania, nie pójścia za ciosem i polepszenia swoich umiejętności. Tak, no i to były takie rzeczy, które myślę, że tutaj sprawiły, że gdzieś tam ta moja gra stanęła, ale jest to bardzo cenne doświadczenie, bardzo doceniam to, ile pracy włożyłem i jak było ciężko momentami. Wspomniałeś też o tym, jak podchodziłem po przegranych meczach, jakie było moje podejście, i tutaj w 100% się zgodzę, ponieważ no, często było tak, że musiałem pracować, żeby jechać na dany turniej. Dosyć sporo i faktycznie tej pracy było dużo, potrafiłem zarobić pieniądze. Koniec końców nie mogłem w tym czasie się przygotować, ponieważ musiałem pracować, jechałem na turniej, grałem słabo, przegrywałem.
2: Praca nie związana ze snookerem.
3: Związana, trenowałem. Trenowałem, był też epizod, gdzie pracowałem na barze w klubie bilardowym. Także jakieś tam były jakieś tam te prace, jednak coaching, tak, czyli uczenie innych, to był mój zawód w ostatnich latach. No i tutaj właśnie, jeżeli już jedzie się na turnieje, dobrze jest się przygotować, bez tego po prostu jest ciężko osiągać cele, które ja sobie zakładałem. No i to była taka, powiedzmy, no syzyfowa praca. No, pracowałem, jechałem na turniej nieprzygotowany, tak jakbym chciał, grałem słabo, pieniądze gdzieś tam uciekały i tak było w kółko. No i faktycznie ta presja była dosyć duża. No i każdy turniej był dla mnie jakąś tam taką wewnętrzną, nawet powiem, że tragedią. Bardzo bolało mnie przegrane. Wręcz wracałem z turniejów i często było tak, że mówiłem, że już nie chcę na te turnieje jeździć, chcę może trochę bardziej w Polsce pograć, nabudować się, ale jednak gdzieś tam ta moja sportowa ambicja nie pozwalała mi odpuszczać i tak się poddawać. Przyszedł moment tak naprawdę, w którym sobie tak stwierdziłem, że będzie ciężko, że nie potrafię polepszyć swojej gry, że nie potrafię gdzieś tam przeskoczyć pewnej granicy, pewnych barier pokonać i tak naprawdę chwilę po tym, jak tak się poddałem snookerowo, no zaczął się ten dużo bardziej radosny snooker, więcej mi przyjemności zaczął sprawiać. Każda przegrana była dla mnie lekcją. Nie była porażką, tylko była dla mnie lekcją, z której wyciągałem wnioski i to wszystko świetnie zaczynało procentować i sprawiać, że ja po prostu na nowo polubiłem, pokochałem grać w snookera, jeździć na turnieje i czerpałem z tego olbrzymią przyjemność.
2: I z tym nastawieniem cały czas zostajesz, cały czas trwasz? Czy teraz rozpoczyna się kolejny etap pracy? No bo jesteś w tym main turze, marzenia spełnione. No ale nie wierzę, że powiesz, o, ja już zrobiłem wszystko, co chciałem i teraz tylko pozostaje zbierać tego owoce.
3: Tak jak mówisz, absolutnie nie jestem spełnionym zawodnikiem. Ja uważam, że ważne są te dni, których jeszcze nie znamy i ja uważam, że wszystkie najlepsze wyniki, moje największe sukcesy jeszcze przede mną. Wiem, jak potrafię grać, jeżdżę do Anglii, sparuję z zawodowcami topowymi ze środka rankingu i wiem, że potrafię ich ogrywać, potrafię ogrywać wysoko i grać na tym samym poziomie. Oczywiście jest ta różnica między grą amatorską na amatorskich turniejach, a zawodowych turniejach, do której niestety muszę się przyzwyczaić. Niedługo się otwiera klub, będę miał swój stół, na którym będę...
2: Marcinę Niczkę dodajmy, tak?
3: Tak jest, na ulicy Moniuszki będzie nowy klub Otrzoc, także te możliwości będą bardzo duże. Póki co cały czas jest praca, żeby wszystko ustatkować, rozmowy ze sponsorami, gdzieś tam praca nad tym, żebym się mógł oddać w 100% grze i żebym mógł trenować jak najwięcej. Póki co nad tym pracujemy, bo to dalej wiele czasu od awansu do main touru nie minęło. ale jestem bardzo, bardzo taki nienasycony. Ja widzę siebie jako topowego zawodowca i z takim podejściem będę podchodził do mojej gry w main tourze. Wiem, że mam umiejętności, wiem, że już mam taką grę, która może nie wystarcza, żeby być topowym zawodowcem, ale żeby się utrzymać, a widzę olbrzymi potencjał, gdzie mogę jeszcze się poprawić i polepszyć swoją grę. Także tak, myślę, że dużo jeszcze do zrobienia, dużo do wygrania i absolutnie tutaj nie osiadam na laurach z samego tego awansu.
2: W main tourze będziesz na 2 lata, czy to jest okres, który się nie ma prawa skrócić, czy na przykład słabsze wyniki spowodują, że po prostu wypadniesz sobie, jak będziesz musiał wracać?
3: Nie, to jest taki minimalny okres. Kiedyś zawodnicy mogli awansować tylko na rok, tak? Jeżeli się nie utrzymali, to wypadali, teraz fajnie to zrobili. My mamy ranking 2-roczny, także mam pełne 2 lata na to, żeby się utrzymać. Ewentualne słabsze wyniki nic nie zmieniają, a żeby utrzymać się, muszę być w najlepszej 64 w rankingu. Także nie jest to łatwa sprawa, ale też nie jest to nie do zrobienia, także dużo do poprawy przede mną. Ja podchodzę do siebie, do swojej gry dosyć krytycznie. Znam swoje mocne punkty, ale też widzę, ile mam słabych punktów, które są weryfikowane właśnie w tym zawodowym snookerze. Bardzo często grając odstawne, ja gram bardzo dobre odstawne. Układałem sobie bardzo łatwą szansę w amatorskim snookerze, a w zawodowym dostanę na przykład bile przez cały stół, czyli dalej wymagające uderzenie i na przykład na tych bilach przez cały stół, myląc się, nic nie uzyskuję z dobrej odstawnej, także jest trochę różnic, ale myślę, że się szybko zaadaptuję. Póki co 3 turnieje i nie jestem zadowolony z tych 3 turniejów, ale też widzę, że momentami moja gra wygląda bardzo dobrze, stąd uważam, że ten potencjał jest wysoki.
0: Żary News.
1: Aleksandra Kanoniak. Jest strategia rozwoju turystycznego gminy Zabór. Między innymi o tym w rozmowie Łukasza Kozłowskiego w kolejnej odsłonie projektu Niesamowite Lubuskie z Radiem SK.
4: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj nietypowy duet. Sam duet już jest nietypowy, bo zawsze mamy jednego gościa. Dzisiaj gości będzie 2. A moimi i waszymi gośćmi dzisiaj będzie profesor Jakub Hadyński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Witam.
5: Dzień dobry Państwu.
4: I Sebastian Kocoł, Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Cześć.
6: Cześć, witam wszystkich.
4: Panie profesorze, możemy na ty? Z każdym
5: Oczywiście.
4: Gościem jestem na ty.
5: Bardzo
4: dziękuję.
5: Proszę.
4: Nietypowy duet, a już mówię dlaczego. Rok temu wasza dwójka, może w szerszym składzie, stworzyliście dla gminy Zabór, dla naszej uroczej tak gminy jest. Zabór, strategię rozwoju turystyki, jak się nie mylę.
5: Tak jest.
4: Strategia ma już około rok. Dzisiaj jest jej kontynuacja, jest projekt, o którym za chwilę. Najpierw chciałem zapytać właśnie o strategię. Panie profesorze, właśnie jak to jest z tą strategią? Po co ona w ogóle jest i dlaczego Zabór w ogóle poprosił was o taką pomoc?
5: No, we współczesnym świecie strategie są bardzo istotne, zwłaszcza na tym poziomie lokalnym. To też wiąże się z takim faktem, że w tym roku gminy mają mieć obligatoryjnie strategię rozwoju, a dodatkowo niektóre gminy również przygotowują strategię rozwoju turystyki, jeśli posiadają odpowiednie i ciekawe zasoby, które można w ten sposób wykorzystać. No i właśnie gmina Zabór jest przykładem takiej gminy, która posiada bardzo ciekawe zasoby, i to przyrodnicze, i to kulturowe, ale również bardzo ciekawe zabytki. No i też wójt wyszedł z taką inicjatywą, żeby przygotować strategię rozwoju turystyki. Skontaktowaliśmy się z nim, no i konsekwencją jest powstanie bardzo ciekawego dokumentu, który jest realnie wdrażany.
4: Rozumiem, strategia rozwoju obligatoryjna, ale strategia rozwoju turystyki już jest takim jakby dodatkiem, który niekoniecznie wymagany.
5: Jest dodatkiem. No i tutaj tylko należy chwalić władze gmin, które no, podejmują się takich dodatkowych działań, ponieważ no, wiedzą, że mają odpowiednie zasoby i w ten sposób również mogą poprowadzić rozwój gminy.
4: No właśnie, to pokazuje, że gmina Zabór poważnie myśli o turystyce, ale co tak naprawdę tej gminie taka strategia da?
5: Taka strategia jest bardzo ważnym zebraniem myśli. tak bym to nazwał, czyli następuje taka inwentaryzacja zasobów. Czyli można w jednym miejscu skupić aktywność ludzi, znaleźć te miejsca, które są atrakcyjne turystycznie. To daje taką świadomość, czym dysponujemy i co możemy zrobić. No i to jest tak fajne przesłanie do tego, żeby podjąć się dalszych działań, a jednocześnie uświadamiać społeczność lokalną, że możemy w tym kierunku również się rozwijać. Tak się stało w Zaborzu.
4: No dobrze, a tak w praktyce, bo teraz gmina Zabór, mając taką strategię, może, nie wiem, występować po jakieś środki zewnętrzne. Jak to wygląda?
5: Tak jest i tu jest również bardzo ciekawy przykład, ponieważ kontynuacją tego dokumentu, jakim jest strategia rozwoju turystyki, jest realizacja ciekawego projektu, który jest finansowany ze środków Euroregionu pod nazwą Projekt Istnieje Zawalt.
4: Do tego projektu za chwileczkę wróciłem, bo to jest ciekawy i długi wątek, ale jeszcze troszeczkę o tej strategii. Powiedz, jak tworzy się taką strategię, bo to nie jest pewnie łatwy i krótki proces, to jest dużo roboty. Wiadomo, że gmina musi mieć swoje możliwości, żeby w ogóle taką strategię chciała posiadać. No Zabór, znamy doskonale Zabór, no jest przepiękną miejscowością, pozdrawiamy, jeżeli nas słuchacie. Jak wygląda proces tworzenia takiej strategii od waszej strony?
5: Od naszej strony to przede wszystkim bardzo istotna jest inicjatywa ludzi, którzy mieszkają na danym terenie. To oni muszą podjąć taką decyzję, oni muszą również pomyśleć o tym, czy mają odpowiednie zasoby do tego, żeby taką strategię móc realizować. Więc to jest taki podstawowy pierwszy etap, świadomość ludzka, a do tego inicjatywa władz, które podejmują się przygotowania takiego dokumentu. Bardzo ważny jest również głos mieszkańców. No i w ramach naszej strategii analizowaliśmy poprzez ankietę skierowaną do mieszkańców właśnie kwestie dotyczące tego, jakie zasoby, jakie również oczekiwania mają mieszkańcy danego terenu. Następnie należy w takiej strategii zamieścić bardzo ważne elementy, które między innymi dotyczą na przykład wyznaczania celów. Następnie należy przygotować harmonogram, ale również taką pewną segmentację, czyli takie ukierunkowanie atrakcji turystycznych do konkretnych odbiorców. No i ta strategia Zaboru właśnie takie rzeczy ma.
4: To jest taki kierunkowskaz dla władz gminy, które zarządzają tą gminą, w którą stronę i w jakim tempie mają po prostu iść.
5: Tak jest, to daje pewną świadomość, czym dysponujemy, co możemy zrobić.
4: No to tak zapytam trochę przewrotnie, to czego oczekują mieszkańcy w tej strategii?
5: W tej strategii oczekują tego, że nastąpi rozwój tej gminy wiejskiej właśnie w kierunku pozarolniczym, a ten kierunek pozarolniczy to właśnie między innymi turystyka. Zwłaszcza, że gmina Zabór posiada bardzo ciekawe walory, wyjątkowe, powiedziałbym, nawet w skali polskiej, a nawet szerzej w skali europejskiej. A mówię tutaj głównie o pałacu, o obszarze wokół pałacu, parku, jeziorze, przyrodzie, ukształtowaniu terenu. To są bardzo ciekawe elementy. Dodatkowo położenie nieopodal Zielonej Góry również daje taką bardzo ciekawą perspektywę rozwoju turystyki. Do tego jeszcze można dodać kwestie enoturystyki, rynku winiarstwa, który też jest bardzo istotny właśnie w tej gminie.
4: To teraz zapytam jako mieszkaniec Zielonej Góry, którego to interesuje siłą rzeczy. Jaką przyszłość dla właśnie zamku w Zaborze przewiduje strategia? Jeżeli możemy to zdradzić. Bo tam się trochę zaczyna dziać. Wiemy, że tam się trochę będzie zmieniać. Władze województwa mają jakiś też na to pomysł. Nie wiem, na ile to koresponduje z strategią i z podejściem władz Zaboru.
5: No, istnieje mały problem dotyczący tego, że pałac nie należy do gminy. Właścicielem jest ktoś inny. Niemniej, w sytuacji, kiedy ten obiekt byłby dostępny bardziej dla turystów, myślę, że to byłaby taka perełka w skali naprawdę Polski, która mogłaby przyciągnąć tłumy turystów.
4: No tam nawet jak się jedzie z Zielonej Góry, zbliżając się do Zaboru, widać, ten zamek robi niesamowite wrażenie. No każdy, kto chociaż raz tam był, widzi, jaki to jest ogromny potencjał. No możemy tylko trzymać kciuki, żeby te założenia strategii się sprawdziły.
5: Tak jest, a jeszcze dodam, że z zewnątrz wygląd oczywiście to jest bardzo atrakcyjne, ale jeszcze cała historia. tego obiektu jest bardzo ciekawa.
4: Czyli możemy powiedzieć, że Zabór bardzo poważnie spojrzał w stronę turystyki, która też przecież jest gałęzią gospodarki przecież.
5: Oczywiście i ma bardzo duży potencjał.
4: To o tym potencjale byśmy mogli dużo rozmawiać. Sebastian, teraz patrzę na ciebie, bo trochę tutaj porozmawialiśmy z profesorem o tej strategii, ale kontynuacją właśnie tej strategii, jej taką naturalną kontynuacją, rozumiem, że dzięki temu właśnie, że strategia była, dzisiaj gmina mogła pozyskać środki z projektu, o którym właśnie chciałbym, żebyś troszeczkę więcej powiedział. Jak to wygląda? O co chodzi z tym projektem dzisiaj?
6: Ano, już niedługo. Mianowicie 24 ruszy projekt Zawalt, który jest, uważam, że bardzo ciekawy. Będzie kilka ciekawych ścieżek, 5 ścieżek turystycznych przygotowaliśmy dookoła atrakcji Zaboru. Będą konkursy, będą nagrody, czyli jak gdyby tego sobota, tego 24 to będzie taka inauguracja tego wszystkiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zielonej Góry w sobotę od samego rana na tą imprezę, na zwiedzanie tych ścieżek, bo naprawdę jest co odkrywać. Będzie tam m.in. trasa do bunkra, do góry nogami. O, tak, tak.
4: Spojrzałem się tak wymownie, bo chciałbym, żebyś to rozszerzył. To właśnie o tym bunkrze do góry nogami.
6: Tak, jest fantastyczne miejsce. Nad Odrą jest bunkier, który podczas powodzi w 1980 roku przez krę i napierającą wodę został wywrócony do góry nogami. Taka potężna siła to była. I teraz jak się wchodzi do środka tego bunkra, to błędnik szaleje. W Polsce swego czasu były bardzo popularne takie domy do góry nogami. Może miałeś okazję w nich być?
4: Tak, miałem.
6: No to podobne uczucie będziesz miał, jak wejdziesz do tego bunkra. On jest świetnie schowany gdzieś tam w lesie, trzeba poszukać. Dla takich miłośników przygód i poszukiwania, odkrywania, no to jest fantastyczne miejsce. Dodatkowo Zaborzanie są takimi figlarzami trochę. Mieli taki słynny dąb Napoleona, który był pusty w środku. No i tam się odbywały też spotkania i tak dalej. I ja tak się pytam podczas oprowadzania, no to jak, tutaj takie świgle coś, gdzieś jakieś całowania w środku? A jedna z mieszkanek mi opowiada, ho, ho, ho, nie tylko. W związku z tym tutaj ta figlarska natura w nich jest i bazując na tej naturze, niestety ten dąb Napoleona spłonął kilka lat temu, postanowiliśmy zrobić najlepszą ławkę na pocałunek. To będzie giga ławka, największa ławka w województwie lubuskim, powiększona w każdą stronę o długości prawie 5,5 metra. Taka ławka jak gdyby dla olbrzyma. Z jednej strony za plecami będziecie mieli szumiący, dziko rosnący las i będziecie patrzeć na taką dolinę, która jak gdyby schodzi z równymi rzędami pięknych winorośli. Fantastyczne miejsce, żeby właśnie w jakiejś romantycznej scenerii skraść drugiej połówce pocałunek.
4: No, rozmarzyłem się trochę, ale wróćmy do samego projektu i samego zaproszenia, bo to jest istotne. Gdzieś to nam trochę odjechało. Jeszcze raz, kiedy to będzie?
6: To będzie w sobotę, 24 października.
4: Za kilka dni w sobotę, 24 Dokładnie, października, tak. O godzinie?
6: O godzinie jeszcze nie jest ustalona. Wszystkie szczegóły będą na stronie facebookowej gminy Zabór oraz na portalu Niesamowite Lubuskie. Także zapraszamy do śledzenia, bo jeszcze trwają prace.
4: Jasne.
6: Będzie jedna trasa rowerowa. Mhm. Będzie

0: blisko. Fantastyczne miejsce do obserwowania dzikiej przyrody. Jest taki staw nad Odrą z ogromem ptaków, które ćwierkają, po prostu taką dziką naturą. Bez problemu można tam zobaczyć sarny, jelenie, dziki. Pełna przyroda.
1: A tak mniej więcej ta wycieczka ile by potrwała rowerowa? Jak ludzie mają się nastawić czasowo?
0: Sama wycieczka rowerowa tam zajmuje kilka kilometrów, w związku z tym myślę, że tak w ciągu pół godzinki to można tak objechać 40 minut.
1: Ale warto chyba sobie tego czasu troszeczkę oczywiście zabezpieczyć więcej w tą sobotę. A czego mogą spodziewać się osoby, które roweru nie przywiozą ze sobą?
0: Ci, którzy nie przywiozą roweru, niech mają ze sobą porządnie naładowany telefon, wezmą ze sobą długopis i udadzą się na poszukiwanie skarbów. Cache'ów będą przemierzać trasę z aplikacją od punktu do punktu i rozwiązywać zagadki, także przyda się świeża głowa.
1: Rozwiń ten cache, bo może nie każdy wie, co to jest.
0: To są takie specjalne skrzynki, to jest gra terenowa. Dla miłośników cache'y przygotowaliśmy ponad 30 skrzynek ukrytych na trzech trasach i właśnie będziemy ich poszukiwać, wpisywać się do książeczek, logować, odznaczać to na stronie aplikacji.
1: A tak w praktyce jak to wygląda? Idziemy z komórką, mamy te skrzynki.
0: Idziemy z komórką, z GPS-em i jak gdyby szukamy i rozglądamy się. Należy być bardzo spostrzegawczym, ponieważ skrzynki niekiedy będą bardzo sprytnie zakamuflowane. Na przykład będą udawały korę drzewa.
1: A tu chodzi o to, kto pierwszy tą skrzynkę znajdzie z tej grupy, czy jak?
0: No właśnie tutaj jeszcze trwają debaty,
1: czy
0: dla pierwszych, czy po prostu dla wszystkich uczestników. Ale będzie naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie.
1: Bo ten geocaching jest ogólnie bardzo popularną formą. To jest forma odkrywania, turystyki, tak? To jest forma zwiedzania danych miejsc. Z tego, co też wiem, troszeczkę po tym świecie pojeździłeś. Zaraz do tego będę chciał przejść.
0: Oj tak.
1: No jak to z tym zaborem w takim razie? Skąd w ogóle? Bo wy jesteście przecież spoza Lubuskiego. Jesteście chyba moimi pierwszymi gośćmi w ogóle spoza Lubuskiego. Miałem jedną osobę, która tu się kiedyś przeprowadziła, ale jednak już tu mieszka. Dzisiaj zrobiliśmy trochę wyjątek, ale pracowaliście na rzecz zaboru, także można uznać, jak to mówią. Dlaczego ten zabór w ogóle? Skąd to się wzięło?
0: A zabór?
1: Zabór się odezwali, tak do was jako do fachowców od strategii, ale też musieliście podjąć rękawice, tak?
0: Musieliśmy podjąć rękawice. Tutaj kolega jest z Poznania, a ja jestem bez korzeni, tak można by powiedzieć. Z każdego miejsca i znikąd, ale zabór mam w sercu. Ja ci za chwilę pokażę, ponieważ mam dowód osobisty, świeżo wydany i bardzo chciałem, żeby on był wydany.
1: Będziemy musieli chyba pomyśleć o jakiejś wizji na przyszłość.
0: Przeczytaj proszę, kto mi wydał ten dowód.
1: Będzie kłopot, bo nie wziąłem okularów, ale zakładam, że wójt gminy Zabór.
0: O tak.
1: No ja cofam swoje słowa, że nie jesteście z Lubuskiego. Jak najbardziej, witamy w takim razie.
0: Zobaczmy,
1: a teraz trochę poważniej, bo tak, geocaching wiadomo, fajnie, że wprowadzacie te rzeczy. No to nie są jakieś odkrywcze sprawy, bo to są znane, aczkolwiek u nas w Lubuskim jeszcze chyba nie do końca takie wykorzystywane, jakby się chciało, ale tu profesor też o tym mówił, że macie porównanie do tego, jak wygląda ogólnie turystyka poza naszym województwem, no bo pracujecie w branży już długo, macie porównanie, jak to robią inni i jak ty to widzisz właśnie w kontekście naszego lubuskiego podejścia do turystyki, co byś poprawił, a za co byś mógł pochwalić? To jest pytanie z tych niełatwych.
0: Oj tak. Tutaj w Zaborze, generalnie w Lubuskiem, jest bardzo niewykorzystany potencjał. Województwo lubuskie jest najmniej chętnie odwiedzanym regionem turystycznie.
1: Ale przez kogo?
0: Przez turystów. Średnio turysta spędza tutaj 2,5 dnia. Czytałem jak gdyby statystyki z Gazety Lubuskiej.
1: Dość tranzytowi.
0: Roku. Mhm. Tak, jest bardziej właśnie taki przejazdowy. A jest gigantyczny potencjał, żeby zatrzymać się na dłużej. I można to zrobić po prostu na bardzo wiele sposobów. A rzeczy, które są w stanie przyciągnąć turystę, jest tutaj naprawdę całe mnóstwo.
1: Naprawdę. W tym studiu wielokrotnie już rozmawiałem o tym jeszcze nie do końca wykorzystanym potencjale. Z tym się wszyscy zgadzamy. Aczkolwiek już też coraz więcej robimy, żeby ten potencjał wykorzystywać, bo
0: oczywiście
1: chociażby 2, 5, 10 lat temu jakby spojrzeć, no to z niebo a ziemia. Ale pytanie zasadnicze,

0: Czy my w ogóle jako region mamy takie aspiracje i powinniśmy je mieć, żeby tego turystę trzymać tutaj, nie wiem, tydzień? Czy nie chodzi bardziej o to, żeby to było takie lubuskie na weekend? No, bądźmy też realistami, tak? No, w kontekście, nie wiem, sezonu, no ciężko będzie zatrzymać turystę bardziej niż Bałtyk, albo w zimę bardziej niż Tatry, albo nawet i Karkonosze. Pytanie, o co nam chodzi tak naprawdę jako regionowi i co my z tym zrobimy?
1: Pozwolę sobie się nie zgodzić, no, że tylko Tatry i Bałtyk.
0: Nie, ja tu uogólniłem oczywiście, trochę przejaskrawiłem temat, aczkolwiek no mamy takie położenie dosyć wymagające jednak.
1: Z jednej strony tak, ale spójrzmy na Bieszczady. Ludzie mają świra na punkcie Bieszczad i chętnie wyjeżdżają, mimo że tam no, jest dokładnie to samo co tutaj, czyli czyste lasy, fantastyczne powietrze. Nie ma tam jezior, tak? Gdyby są rzeki, ale jezior jest mało. I zresztą to fantastyczne powietrze skłoniło mnie swojego czasu, 13 lat temu, żeby się wyprowadzić z Poznania, aby ratować zdrowie i życie mojego syna, który zaczął mieć astmę. Więc zamknąłem jedną ze swoich firm i może znasz to hasło, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Więc ja to zrobiłem, tak. Wynająłem swoje mieszkanie i wyprowadziłem się na 2 lata w Bieszczady, do maleńkiej miejscowości, w której były 32 domy. Cała cywilizacja była za rzeką, szkoła, przedszkole, kościół, sklep, przez którą nie było mostu, była przeprawa promowa. I ten prom był bardzo kapryśny. Nie chodził jak był ruski wiatr, nie chodził jak była wysoka woda, nie chodził jak była niska woda. Utknąłem zresztą na promie parę razy, żeśmy się spychali z niego drągami przez pół godziny. Nie chodził jak były kry. Wtedy żeśmy wsiadali na łódkę, jak gondolierzy w Wenecji byliśmy przewożeni. I właśnie tutaj to miejsce, w którym się tak zakochałem, w Bieszczadach, a właściwie zakochała się cała moja rodzina, bo kilka lat, 4 lata po pobycie w Bieszczadach wyjechaliśmy w roczną podróż dookoła świata. Zabraliśmy dzieci ze szkoły. Do jednej walizki spakowaliśmy podręczniki dzieci, żeby zrobić edukację domową, płetwy i komputery do pracy, a do drugiej ciuchy dla czwórki na cały rok i wyjechaliśmy z zamiarem zero zimę. I zaraz, na sam koniec, daj mi dokończyć. No. I na sam koniec, kiedy odwiedziliśmy te wszystkie chińskie wielkie mury, kangury w Australii, węże w Tajlandii, wulkan na Bali, Grand Canyon w Stanach Zjednoczonych, kiedy już przed wyjazdem 3 tygodnie siedzieliśmy w Stanach i tak pytam się moją rodzinę, zebrałem ich na kanapę, mówię, słuchajcie, byliśmy rok w podróży dookoła świata. Gdzie wam się najlepiej mieszkało? I wszyscy powiedzieli zgodnie, w Bieszczadach. A te Bieszczady, to miejsce mi bardzo przypomina Zabór, dlatego moje serce tu jest tak bardzo związane właśnie z Zaborem. I stąd chciałem mieć ten dowód osobisty wydany przez wójta gminy Zabór.
0: Byliśmy już w Chinach, przez chwilę w Stanach, w Bieszczadach. Chciałem cię znowu tutaj zabrać do tego jednak lubuskiego i jeszcze troszeczkę w tym lubuskim zostać, bo ja celowo powiedziałem, że mamy góry, mamy morze i jak my mamy z tym konkurować. No, kogo jak kogo, ale mnie naprawdę nie trzeba przekonywać, że lubuskie jest najpiękniejsze.
1: Jasne.
0: Zrobiłem to troszeczkę pod włos, żeby tą rozmowę troszeczkę rozkręcić.
1: Ale taki jesteś.
0: Taki jestem. Rozumiem, że troszeczkę, no masz rację, przyznaję rację. Tak, to jest jakieś podobieństwo tych Bieszczad i lubuskiego. Trafiło to do mnie, przekonałeś mnie. Bardzo, bardzo ci za to dziękuję. Fajne porównanie. Ale jeszcze wrócę do tego potencjału, który nie wykorzystujemy. Ty uważasz, że powinniśmy jako region aspirować do dłuższego pobytu turystów, czy jednak zostawiamy lubuskie na weekend?
1: Nie, no jak najbardziej. Jak najbardziej. Dać ludziom się zakochać. Niech odetchną świeżym powietrzem, niech pójdą na grzyby, na spacer. Teraz jest modna lasoterapia, to się jakoś specjalnie nazywa, nawet kąpiele leśne, o.
0: No u nas mamy ponad 50%
1: tak.
0: Terenu naszego województwa to są lasy, 10% to są rzeki i jeziora, no to tylko przyjeżdżać. Zwłaszcza w tym teraz trochę zwariowanym świecie, kiedy szukamy tego odpoczynku, prawda?
1: Ja myślę, że lubuskie mogłoby się stać nowymi Mazurami.
0: Wiesz co, ja zawsze jak ktoś porównywał Mazury, że my jesteśmy drugim Mazurami, dlaczego tak kompleksiarsko? Dlaczego my mamy być kimś drugim? To niech Mazury będą drugim lubuskim. Proste.
1: Dobra, to niech Zabór będzie drugim Puerto Rico.
0: Oczywiście, teraz trochę żartujemy, ale Sebastian, ruszyłeś te Chiny, ruszyłeś troszeczkę te Stany.
1: Oj tak.
0: Już pomijam Bieszczady, bo teraz troszeczkę polećmy dalej, bo wyszło nawet z rozmowy trochę wcześniej, że ty jesteś podróżnikiem i to takim poważnym podróżnikiem. Bardzo się cieszę, masz też fajniejsze spojrzenie na turystykę właśnie jako taką, o co właśnie niedawno pytałem. W ogóle jak zaczęła się ta twoja przygoda z podróżowaniem już nie tylko po Polsce?
1: No właśnie zaczęła się od tego wyjazdu w Bieszczady. To było właśnie bardzo ciekawe, bo syn w przedszkolu bardzo chorował, był najbardziej chorowitym dzieckiem.
0: Ale potem z Bieszczad ruszyliście w świat. Już chyba tak. Nie w poszukiwaniu zdrowia, tylko raczej przygód.
1: Tak, natomiast chciałem powiedzieć o takim mentalnym przestawieniu. I to było tak, że pewnej niedzieli poszedłem sobie pobiegać. Wstałem wcześniej rano, poszedłem sobie pobiegać i stwierdziłem, kurczę, trzeba to dziecko wyleczyć. Trzeba byłoby się wyprowadzić z tego Poznania, który jednak jest trochę tam zasmrodzony. Mówię tak, nad morze nie lubię. W góry moja żona nie lubi, to wyjedziemy w Bieszczady. No i przyszedłem, siadanko już na mnie czekało, wziąłem prysznic i mówię mojej żonie, wyprowadźmy się w Bieszczady. Tak? Mówi, kiedy? Mówi, na rok, żeby syna ratować. I ku mojemu lekkiemu zdziwieniu ona powiedziała, okej. I 3 miesiące później mieliśmy już nasze mieszkanie jak gdyby wynajęte, zrobiłem wypowiedzenie gdzieś tam jak gdyby tam w firmie i pojechaliśmy szukać domu w Bieszczadach. I generalnie jak mówiliśmy o tym znajomym, to oni wszyscy mówili, ale tak się nie robi, nie możecie. Mówię, jak? I później po tych Bieszczadach, kiedy jednak można sobie na to jakby przeprowadzkę w kraju, każdy może sobie zrobić, to ta później wyprawa dookoła świata to już było takie łatwiejsze. Moja żona zawsze chciała jechać, ja też i tak było, to jedziemy, to Bóg. I decyzja i 4 miesiące później już mieliśmy wszystkie wizy i żeśmy wylatywali.
0: A to było tak naprawdę dookoła świata? Czy tego tak się mówi?
1: Nie, to było, naprawdę dookoła świata. Polecieliśmy w prawo i wróciliśmy z lewa.
0: A powiedz mi, to co tam zobaczyłeś takiego w tym świecie? Czego się nauczyłeś?
1: Widzieliśmy tak naprawdę niewiele wtedy, bo tylko 13 krajów przez 13 miesięcy. Bo naszym celem było tak nie zwiedzać, nie zaliczać, nie odhaczać, robić tych karbów na paszporcie przysłowiowych, ale raczej stworzyć taki normalny dom dla dzieci, w którym mogły normalnie mieszkać i normalnie się uczyć, ponieważ jednak zabraliśmy je dzięki uprzejmości szkoły i pana dyrektora w ciągu roku szkolnego, więc oni tam mieli edukację domową. Więc to były dłuższe pobyty. W większości miejsc były po miesiąc, po dwa. No jak gdyby takie miejsca, które nam się nie podobały, to trochę krócej.
0: Ale tak, z Bieszczad gdzie? Może tak po kolei.
1: Dobrze, z Bieszczad do Poznania z powrotem. 3 lata w Poznaniu, no i wtedy kliknięcie, pyk, lecimy. I pierwsze było Chiny. Do Chin, później z Chin do Japonii. I dalej już nie mieliśmy planu. I tak było, a gdzie nam się podoba?
0: I co? I gdzie pojechaliście? Gdzie się podobało? Z Japonii?
1: Z Japonii polecieliśmy na Bali. Było tak fajnie, że postanowiliśmy sobie przedłużyć pobyt, a żeby to zrobić musisz wylecieć z Indonezji. Polecieliśmy na 2 tygodnie do Australii. Wzięliśmy kamper i pojechaliśmy zwiedzać terytorium północne, więc wziąłem kangury w naturze.
0: Wylecieć, żeby wrócić?
1: Tak.
0: Aha, czyli jakby zresetować pobyt.
1: Tak. Wiesz co, w tych biedniejszych krajach możesz być powiedzmy miesiąc tylko, a później musisz wyjechać, mieć po prostu pieczątkę wjazdową i wyjazdową. To samo Indonezja i na pewno Tajlandia.
0: Okej, co z tym kangurem? No co z tym, przepraszam.
1: Co z tym kangurem? No fajnie jest widzieć te kangury tutaj na żywo, jak sobie hopsają, tylko że ja myślałem, że są duże, a one takie małe. Albo przynajmniej na takie trafiliśmy w tej części. Natomiast oglądanie krokodyli na żywo to było widokiem takim przerażającym trochę. Zwłaszcza, że trafiłem na ich śniadanie.
0: I rozumiem, że nie mówimy o karmieniu krokodylów w zoo.
1: Nie mówimy o karmieniu krokodylów w zoo. Słuchaj, zajechaliśmy na taką rzekę, gdzie nam powiedzieli, że o tej i o tej godzinie morze się cofa, jest przepływ jak gdyby w morzu. I woda z morza, kilka kilometrów jak gdyby dalej, była pchana w drugą stronę, pod prąd. I w tym miejscu była stara droga, która została zalana. Była rzeka, jak gdyby stara droga przez rzekę. Trochę jakby grobla. I w tym momencie ta woda była przepychana i przez tą groblę nie mogły przepłynąć ryby. One musiały jakoś tam przeskakiwać. I za tą groblą, rzeka była, miała jakieś 40 metrów, 50 może szerokości, za tą groblą ustawiały się krokodyle w rzędach. Było tych krokodyli chyba ze 30, długości 3, 4, 5 metrów. I one jadły te ryby, które przeskakiwały. Ryby były długości, no nie wiem, 50-60 cm, takie grube. I krokodyle na dwa razy zjadały te ryby. A te chrupnięcia, łamania kręgosłupów ich zębami, to się niosły echem po rzece i przyprawiały nam ciarki na plecach. I stałem od takiego widowiska, słuchaj, 5 metrów, czyli minimalną odległość ciała długości krokodyla.
0: No to warto podróżować, podróże kształcą.
1: Oj tak, tylko później miałem stracha wyjść z kampera w nocy, żeby się wysikać.
0: No i gdzie dalej, jak pamiętasz, bo tak trochę odtwarzamy, trochę cię to wywołałem do tablicy, może jasne. Nie wiem, czy dokładnie teraz wszystko odtworzymy, bo to już było jakiś czas temu, ale spróbujmy, gdzie
1: pamiętam.
0: Dalej los padł.
1: Dalej na Lombok. W tym czasie, akurat jak byliśmy na Lomboku przez miesiąc czasu, to budził się wulkan na Bali i on tam miał mieć erupcję na Bali. I miał. I na Lomboku wszyscy drżeli. Na Bali przeprowadzili ewakuację. 50 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych i 10 tysięcy zwierząt gospodarskich. A na Lomboku wszyscy się bali, ponieważ jak trujące gazy się wydostają, to właśnie lecą na Lombok i tam nie ma czym oddychać. Więc to było na Lomboku. Z Lomboku polecieliśmy do Tajlandii. W Tajlandii było dużo ciekawych przygód z wężami. No i w Tajlandii 2 miesiące, ale trzeba było wyjechać, więc na jeden dzień pociągiem do Malezji. Wyjechaliśmy, wróciliśmy jak gdyby z powrotem do Tajlandii i z Tajlandii później drugi lot międzykontynentalny do Meksyku. I w Mexico City, w Los Angeles spędziliśmy święta Bożego Narodzenia. Moja żona zrobiła fantastyczne pierniczki, używając wałka z butelki do wina. Później polecieliśmy do Mexico City i spędziliśmy Sylwestra w Mexico City i tam utknęliśmy w Meksyku niestety na 3 miesiące. Mówię niestety, bo tak zachwycony opowiadaniami i filmami Cejrowskiego myślałem, że Meksyk jest fajny. Tymczasem Meksyk jest pierońsko niebezpieczny.
0: Że tak słucham tych opowieści, trochę się tak dałem porwać tej twojej przygodzie razem z tobą i no, znowu dochodzę do wniosku, że najlepiej jest po prostu w Lubuskim. W Lubuskiem.
1: No tak.
0: Najbezpieczniej, najciekawiej. No sam mówisz, jak niebezpieczne miałeś przygody. A wspominałeś, że spotykałeś różne zwierzęta, na pewno też spotykałeś jakichś ludzi.
1: Oj tak, spotykałem ludzi. Mój sąsiad na przykład na Bali to był Francuzem, który... Oni chyba tam mają takie hasło, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać na Bali.
0: Czyli to są takie ich
1: bieszczady. Rzucił firmę, był jak gdyby w stresie, gdzieś tam miał dużą firmę, zatrudniał 50 osób. Rzucił tą firmę i wyjechał jak gdyby w Bieszczady i został instruktorem nurkowania.
0: Ale zobacz, ty tylko chwileczkę przerwę, to jest kolejny dowód. Ty jesteś dowodem, ten twój znajomy jest dowodem, że jednak ten pęd dzisiejszego świata no, sprawia, że niekiedy mamy tak wszystkiego dosyć, że uciekamy do przyrody, czyli do korzeni.
1: Tak, tak.
0: Czyli
1: tak,
0: na przykład do Lubuskiego, w Bieszczady czy na Bali.
1: Tak.
0: Ale ten sam schemat tutaj działa. Tak? Czyli wracamy jednak do tych rzeczy, które chyba gdzieś po drodze niedawno zgubiliśmy jednak, prawda?
1: Tak, dokładnie. Wiesz, ja mam takie wrażenie...
0: W tym pędzie takim, powiedzmy, za karierą, za tym wszystkim, co jest takie nienamacalne.
1: Że pracujemy strasznie dużo, poświęcamy swój czas, żeby kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, żeby zaimpolować ludziom, których nie lubimy. Ale numero uno persona, która mi się wryła w głowę podczas moich podróży, to był mój sąsiad z Tajlandii. A mianowicie przez miesiąc trenowałem na siłowni z mordercą i gangsterem.
0: Nie wiedziałeś o tym, rozumiem. Czy wiedziałeś?
1: No słuchaj, ciężko było go nie zauważyć. To było coś niesamowitego. Gość, który... kojarzysz Ślepnąc od świateł?
0: Tak.
1: Tak? I tę postać Dario? Więc John był dużo bardziej przerażający. On miał tak przerażającą twarz, że jak wylądował gdzieś tam w Stanach, sobie gdzieś tam poleciał, jak gdyby z Anglii do Stanów i była kolejka, nie wiem, 1000 ludzi czekających tam na odprawę na jakimś dużym lotnisku, to przechodzący obok oficer, jak gdyby chodził tak tylko z psami, spojrzał na niego, powiedział: ty do Stanów nie wlecisz. Tylko z powodu twarzy.
0: Czyli od razu, no to są, widzisz, no kolejny dowód na to, że w Lubuskim jest jednak po prostu fajnie, bezpieczniej i przyjemniej. Tamtego tak. Twojego kolegi na pewno nie będzie Sebastian, tak już powoli kończąc, no bo tak na dobrą sprawę zaprosiłem tutaj was po to, żeby porozmawiać o strategii, o projekcie. W międzyczasie wyszedł temat twojego podróżowania. Ja no nie zachęcamy do tego, żeby wylatywać z Lubuskiego, ale jeżeli już tak naprawdę musimy wyjechać poza Lubuskie i bardzo chcemy gdzieś odpocząć w innym miejscu, to jaki kraj byś polecił, korzystając z twojego doświadczenia?
1: Ojej, każdy będzie miał swoje jakieś tam wersje i fantazje. Powiem o tym może za chwilę, ale pierwsza rzecz, którą jak gdyby tak się nauczyłem. Jeżeli chcecie mieć bezpieczną podróż, bezpieczny pobyt, obserwujcie lokalsów. Gdzie oni są, a gdzie ich nie ma. I na przykład w Meksyku nigdy nie łapcie taksówki na ulicy. Nigdy. Nawet miejscowi nie łapią taksówek na ulicy. Bardzo często zdarzają się porwania. Są specjalne jak gdyby miejsca, taxi seguro, gdzie się idzie, okratowane to po prostu jak wejście do banku i tam się zamawia taksówkę. W Australii na przykład nie wchodźcie do wody, jeżeli wam ratownik nie potwierdzi, że można. Nie tylko ze względu na rekiny, żarłacze, ale i krokodyle, które sobie świetnie radzą w wodzie, ale też przede wszystkim meduzy. Morskie osy, które swoimi parzydełkami no, potrafią zabić i to bardzo skutecznie. Miałem okazję, nieprzyjemność być trzepniętym przez słabszy rodzaj takiej meduzy na Wyspach Kanaryjskich, no i sparaliżowało mi rękę i nie mogłem w ogóle oddychać. Dobrze, że wyszedłem z wody. A osa morska jest jeszcze bardziej niebezpieczna. W Australii jeszcze znowu przy każdym zbiorniku z wodą stoją gigantyczne tablice, takie 2 na metr. Uwaga, krokodyle. Ale w niektórych miejscach na przykład ludzie się kąpią. No i kąpcie się tam tylko, gdzie się kąpią lokalsi, bo na przykład w tych jeziorkach są tylko takie małe krokodyle słodkowodne, które jak ci ugryzie, to ci najwyżej stopę odgryzie, więc nie ma wielkiego ryzyka.
0: Żaden problem. Wszystko z przymrużeniem oka oczywiście, ale dajesz kolejne dowody na to, że no jednak te lubuskie.
1: Lubuskie jest fantastyczne. Słuchajcie. Pierwsza rzecz. Możesz napić się wody z kranu i się nie otruć. Co w większości świata jest nie do pomyślenia, bo kupujesz wodę w baniakach. Możesz wejść w trawę wysoką i nie ugryzie ci żaden wąż, żeby ci amputować stopę, czy umrzesz. Wejdziesz do wody, tak, to nie zostaniesz zabity przez meduzę, krokodyla, rekina. Co tam jeszcze? Korzystasz z toalety i żaden wąż cię nie ugryzie w tyłek jakiś tam jadowity, jak się to dzieje na przykład w Tajlandii, w Wietnamie, czy też w Australii. Możesz wracać wieczorem i nie zostaniesz zabity, jak to, nie wiem, na przykład jest w Puerto Rico. Więc tak, mamy piękne, wspaniałe, bezpieczne miejsca i doceniajmy to.
0: I tak oto na niezadane pytanie, dlaczego Lubuskie jest niesamowite, odpowiedział Sebastian, podróżnik, ale zobacz, jak punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. My tutaj z wewnątrz, no w życiu nie myślimy w tych kategoriach. Tak. Ja bardzo często może troszeczkę odejdę od tematu, ale nie myślimy o rzeczach oczywistych, które mamy, które są fajne, które są dobre. Często porównywałem tutaj też w tym studiu z wieloma gośćmi, mówiłem, jak my Lubuszanie często nie doceniamy tego. Oczywiście. To też przed audycją my jeszcze o tym rozmawialiśmy, jak my nie doceniamy tego, co mamy. Chociażby, nie wiem, rozmawiając, jeżdżąc po konferencjach, po targach, też jeździcie, rozmawiając z ludźmi, nie wiem, z Katowic, którzy do najbliższego lasu muszą jechać pół godziny samochodem, jeżeli wyrwą się z korków, a my możemy najczęściej nawet na piechotę do tego lasu dojść z miejsca, w którym mieszkamy, albo rowerem. Niby nic, ale jakby to nam zabrano, to dopiero byśmy docenili wtedy, oczywiście, co mieliśmy. Dziękuję Ci za to spojrzenie, takie troszeczkę szersze, za te opowieści. No miała być strategia, była strategia, był projekt, ale też nasz odcinek był wzbogacony o opowieści podróżnicze i o spojrzenie na niesamowitość naszego województwa oczami właśnie Twoimi, czyli no, obieży świata, można tak powiedzieć. No, 13, no tak, 12, 13 krajów zwiedzonych w tej podróży przez kilka, tu widzę 12, 13 miesięcy, no to praktycznie miesiąc na kraj. No to jest wydarzenie niełatwe.
1: Zdążyłem pomieszkać i poznać jak gdyby mentalność, bo mieszkaliśmy tam wśród lokalsów.
0: No właśnie, co innego jest odwiedzić, wiecie, Olimpijski, za przeproszeniem w Turcji, co innego jest być wśród lokalnych mieszkańców i jakby żyć ich życiem, tak? No bo tak to u ciebie wyglądało.
1: Taki był nasz cel, dokładnie.
0: Sebastian, będziemy kończyć. Wrócimy do tego jeszcze, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Pozwiedzaj troszeczkę świata, wróć do nas za jakiś czas. Na pewno cię zapraszam.
1: A na pewno się zobaczymy 24. Zapraszamy wszystkich.
0: Tak, raz jeszcze zapraszamy wszystkich na 24. Śledźcie social media, tam będą podane szczegóły. Już sobie dzisiaj, jak to mówią, save the day, zabezpieczcie sobie tą datę. Na pewno warto 5, z tego co dobrze pamiętam, 5 różnych wydarzeń. Jedna rowerowa, 5 pieszych. Szukamy skarbów.
1: Najlepsza ławeczka na pocałunek.
0: Najlepsza ławeczka na pocałunek.
1: Bądźmy psotni.
0: Bądźmy psotni, tak. Przykładam się do tego, co powiedziałeś. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Meska. Nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moimi waszymi gośćmi byli profesor Jakub Chadyński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przewodniczego w Poznaniu i Sebastian Kocoł, Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Dziękuję panowie za rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: SK 106.6.
4: Muzyka to dla niej pasja i sposób na życie. Małgorzata Paciejewska to wokalistka w kilku projektach muzycznych, członkini Koła Gospodyń Wiejskich Babi Mojszczanki, a także osoba, która łączy ludzi poprzez dźwięki. O muzycznych ścieżkach, inspiracjach oraz sesjach z misami i gongami już teraz.
5: Dzisiaj troszkę o emocjach, troszkę o muzyce, nawet o gongach i misach, tak? Ja myślę, że warto zacząć od tego, jaki to był moment, kiedy pani po raz pierwszy stanęła na scenie.
6: Tą pierwszą sceną, na której stanęłam, to był pociąg piętrowy. Miałam wtedy 4 lata. To była pierwsza scena, na której stanęłam. Niestety nie pamiętam tego za bardzo, to są tylko opowieści moich rodziców, kiedy jechaliśmy gdzieś w podróż, a ja pozwiedzałam cały pociąg, śpiewając wszystkim uczestnikom podróży. Zuzia Lalka Nieduża, no bo to był ten repertuar taki nawiązujący do wieku. A zatem to była moja pierwsza scena, ale tak już zupełnie serio, kiedy poczułam taką chęć, nawet nie wiem wtedy, czy wyrażania emocji, ale spróbowania swoich sił jako wokalistka, a nawet wtedy nie wokalistka. Po prostu chciałam pośpiewać. To był moment, kiedy byłam w 8 klasie i w szkole odbywał się konkurs wokalny. No i ja postanowiłam wystąpić. Natomiast zabrakło mi siły i odwagi, żeby wystąpić samą, więc poprosiłam do tego moją koleżankę. I obie zaśpiewałyśmy przepiękny utwór, natomiast utwór, który zupełnie nie jest dedykowany młodzieży. 10 przykazań Bajmu. Odbiór był bardzo pozytywny, dostałyśmy wyróżnienie, więc to dodało mi takich skrzydeł i takiej wiary, że może spróbuję sama. I rok później trafiłam do takiej szkoły, w której był zespół i chór. Zapisałam się do tego chóru, zapisałam się również do zespołu i tam stanęłam na takiej prawdziwej scenie, bo tak wtedy uważałam, że to była taka prawdziwa scena, gdzie jest duża publiczność, jest giełda piosenki. No i tak się zdarzyło, że wygrałam ten konkurs. Więc to już zupełnie dodało mi skrzydeł i pomyślałam, dobrze iść tą drogą, dobrze się w niej czuję, chcę tego. No i od tego czasu tak naprawdę do dzisiaj, po dziś dzień, piosenka towarzyszy mi każdego dnia.
5: Czyli przygoda trwa nadal. Może powiemy o projekcie Kobieta w muzycznych taktach i nie taktach. No właśnie, co stoi za tym pomysłem, co się pod takim hasłem kryje?
6: Do tego projektu przygotowywałam się, można powiedzieć, całe życie, bo Hanna Banaszak z jej repertuarem pojawiła się w moim życiu mniej więcej pod koniec średniej szkoły i na początku studiów. To jest repertuar, który bardzo trafia do mnie, jeśli chodzi o tekst i muzykę, bo teksty są przepiękne, takie nawiązujące do dzisiejszych czasów, są bardzo takie neutralne, w sensie takim pokoleniowym, mogłabym powiedzieć. Natomiast wtedy zupełnie nie wiedziałam, o czym są te teksty. Wiedziałam, że są piękne, bo były pięknie skonstruowane, natomiast doświadczeniowo nie byłam w stanie oddać emocji, nie byłam w stanie ich zinterpretować, dlatego że po prostu nie przeżyłam tego, co jest w tych tekstach. Dopiero po 20 latach, kiedy trochę mojego życia upłynęło i kiedy na moim koncie pojawiło się wiele doświadczeń takich życiowych w relacjach damsko-męskich, uznałam, że to jest moment, w którym jestem w stanie się wyrazić i też przekazać emocje, odpowiednio zinterpretować te teksty. Tak naprawdę to jest jeszcze wiele innych rzeczy, które stoją za tym projektem. To jest też taka, oprócz tego, że ta potrzeba wyrażania się, to też takie marzenie niespełnione, gdzie chciałam bardzo mieć swój jakiś recital, ale nigdy nie miałam na to odwagi, tyle żeby z tym wyjść do ludzi, bo zawsze sobie myślałam, no i kim ja jestem, no taka tam Małgosia Paciejewska, kto ją będzie chciał słuchać i po co właściwie. I generalnie, gdyby nie ta potrzeba wyrażania się, to chyba nadal nie wyszłabym z tym projektem. Jakkolwiek, później gdzieś tam pojawił się też taki koncert, w którym uczestniczyłam i szalenie spodobał mi się skład, taki, który obecnie pracuje ze mną, czyli jest to pianista, kontrabasista i perkusista i to jest taki maleńki składzik, ale on jest wystarczający i taki, który gdzieś tam cały czas we mnie był, no i się realizuje.
5: To jakie gatunki tutaj możemy usłyszeć?
6: Jest tutaj trochę swingu, bossanowy, jazzu, generalnie rozrywki.
5: No ale właśnie tutaj pani prowadzi też działalność w KGW Babi Mojszczanki. Tutaj jest takie połączenie troszkę folkloru i nowoczesności, tak?
6: No właśnie tak nie do końca chyba jest, dlatego że to nasze koło gospodyń Babi Mojszczanki, ponieważ pochodzimy z Babimostu i stąd ta nazwa, jest bardzo współczesnym kołem. Folkloru aż tam tak za wiele nie ma, aczkolwiek jakby idea samego koła gospodyń nawiązuje do folkloru również, a przynajmniej do tradycji takiej lokalnej, więc na pewno tutaj krzewimy tą kulturę i tradycję. Natomiast bardziej tutaj idziemy w stronę kulinarną, aniżeli takiego folkloru, nie wiem, jakiegoś estradowego, tak? To jakby nie ten dział. Mamy sekcję rękodzielniczą, ale generalnie skupiamy się na gotowaniu, no i trochę organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń, takich kulturalnych również, ale ten folklor jest tak delikatnie poruszany.
5: No właśnie, jak pani to łączy w ogóle?
6: No tak, przez ten rok czasu to było dla mnie takie wyzwanie. Generalnie wszystkie projekty, które robię, są pewnego rodzaju wyzwaniem i są jakby moją taką terapią walki z lękami i ze stresem. I to wszystko, co robię, robię po to, żeby walczyć z tymi elementami, które bardzo często ludzie mają. I ja po prostu już nie chcę sobie być gdzieś tam w cieniu, bo wiem, że mam potencjał do robienia różnego rodzaju rzeczy, tylko jakby nigdy odwagi mi na to nie wystarczało. No a koło gospodyń wiejskich powstało dlatego, że wiedziałam o tym, że są kobiety podobne do mnie, które też pragną wyjść z tej swojej przysłowiowej szafy w domu i po prostu wyjść do ludzi i pokazać, co potrafią. I właśnie taka była idea. No i okazało się, że najwięcej tych kobiet jest takich, które świetnie gotują, które świetnie pieką różnego rodzaju ciasta i w ten sposób się realizują. Być może w domu nie były tak bardzo doceniane, jak są przez nas i lokalną społeczność doceniane, więc w ten sposób się mogą realizować. Ale też okazuje się, że zaczynają wykazywać organizatorskie umiejętności, więc same zaczynają organizować różnego rodzaju wydarzenia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No bo na początku nie ukrywam, że bardzo dużo obowiązków miałam, natomiast w tej chwili te obowiązki zostały podzielone pomiędzy dziewczyny i tak naprawdę to nie zabiera mi aż tak wiele czasu, jakby się wydawało, że zabiera. Trochę jest tak, że każdy ma swoje zadania do zrealizowania i na nich się koncentruje. Bardzo fajnie się uzupełniamy. Jestem bardzo dumna z tego, że udało mi się... Nie udało mi się, że w ogóle postanowiłam zorganizować takie dziewczyny i, no i żeby takie koło powstało.
5: I żeby też wspólnie jakoś dzielić się pasją nawet.
6: Też myślę, że to jest takie bardzo wspierające, bo my dodajemy sobie w skrzydło po prostu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zrobić czegoś sam, to zawsze się pojawia jakaś inna osoba, która wspomoże w jakikolwiek sposób. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby pomysł taki rzucony na forum, bo gdzieś tam mamy swoją grupę, na której dyskutujemy, to zawsze jak został rzucony jakiś pomysł, to zawsze ktoś podciągnął go i się okazywało, że jest grupa osób, która to rozwinęła, więc myślę, że to jest dobre miejsce i dla mnie, i dla koleżanek również. Aha, nie tylko koleżanek, bo okazuje się, że są też mężczyźni u nas.
5: Tak?
6: Tak.
5: No, proszę.
6: Tak.
5: No właśnie, ale to jeszcze nie wszystko, bo tutaj kieruję się w stronę tego zainteresowania gongami i misami, bo to jest dosyć ciekawe. Pani prowadzi sesję. Jak one wyglądają, na czym to polega i w ogóle jak te dźwięki wpływają na nas?
6: Tak, no to jest kolejny projekt, z którym chciałam wyjść do ludzi, dlatego że uważam, że dźwięki mają bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie i na nasze ciało. I gdybym tak nie myślała, to pewnie tym bym się nie zajęła. I to doświadczyłam na własnej skórze. Wielokrotnie uczestniczyłam w takiego rodzaju kąpielach w dźwiękach. No a później postanowiłam, że sama się tego nauczę, bo chciałam to dobro przekazywać dalej, bo czułam, że to jest coś fajnego, z czego ludzie mogą skorzystać. Jest to takie dość dostępne i i rzeczywiście skuteczne. No ale jeszcze z tą skutecznością to też nie ma co generalizować, bo jest tyle, ile jest ludzi, tyle osób powie, że było tak lub inaczej. Więc też nie można zakładać, że na każdego dźwięki będą działały tak samo, a przynajmniej w taki sposób, jaki ja zakładam. Moim celem jest zredukowanie napięć mięśniowych, to jest taki jeden z celów, uspokojenie systemu nerwowego, wyciszenie, relaks. To jest to, z czym pracuję, bo to są te tematy, które mnie dotykały, z którymi sobie nie radziłam i uważam, że skoro się nauczyłam, czy może inaczej, że dostałam narzędzie, nauczyłam się nim operować, to mogę to przekazywać po prostu dalej. No to tak wyglądają sesje dźwiękowe. No i to jest taka moja przestrzeń, którą nazwałam sobie, że jest to przestrzeń redukcji stresu. I jest to też taka przestrzeń, która się cały czas rozwija. W tej chwili studiuję muzykoterapię, którą chciałabym podłączyć pod ten projekt Dźwiękoczule. Tu w tym zakresie też dołączyłam taniec w kręgu, który jest również odstresowujący. I myślę, że pewnie trochę różnych rzeczy się tam jeszcze pojawi, bo gdzieś tam też cały czas mam w głowie taką chęć rozwijania swojej wiedzy może i umiejętności w zakresie ćwiczeń oddechowych, które też są, właściwie to uważam, że najbardziej pomagają w redukcji stresu. No i to pewnie będzie kolejna jakaś rzecz, która, jeśli będę miała już jakiś certyfikat na to, bo nie chcę być samozwańczym instruktorem, czy nauczycielem, czy też osobą, która prowadzi coś, na czym się nie zna.
5: Czyli możemy powiedzieć, że przychodzimy na taką sesję, żeby właśnie ten stres gdzieś załagodzić, to napięcie zredukować, które gdzieś tam mamy w sobie. To się siedzi, leży, czy jakoś grupowo w kręgu, jak to wygląda?
6: Ja oferuję dwie opcje. Jedna opcja to jest To są kąpiele w dźwiękach grupowe. Grupowe co oznacza, że może być tych osób 15, może być 8, a mogą być to dwie osoby, czy trzy. Jakkolwiek wtedy to jest troszkę na zasadzie tak jakby koncertu, że dźwięki, może inaczej, osoby sobie leżą wygodnie, ja uderzam w instrumenty, dźwięki dopływają wibracjami, ale też poprzez aparat słuchowy do osób. No i zasada jest taka, że może nie będę jakichś tam tajników zdradzała, natomiast generalnie chodzi o to, żeby po prostu pobyć w sobie i doświadczać, co te dźwięki w nas uruchamiają, czy też nie wiem, łagodzą. No co się robią? I teraz pytanie, co robią? Mam nadzieję, że relaksują. No na pewno to jest coś takiego, gdzie po pewnym okresie czasu, to jest zwykle 10-15 minut, ten system nerwowy zaczyna się uspokajać, fale mózgowe przechodzą z tego stanu beta do alfa, a następnie do teta. I w tym stanie alfa lub teta człowiek się relaksuje. Po prostu to jest taki stan, który gdzieś tam w kolejności prowadzi do takiego wyciszenia, w którym gdzieś tam potrafimy nawet zasnąć. No i to jest taki moment, w którym się rzeczywiście relaksujemy, a dźwięki mają też taką właściwość, że wibracjami masują ciało. No i jest to bardzo, bardzo relaksujące takie masowanie ciała. No i to jest ta jedna opcja. Ta druga opcja to jest masaż dźwiękiem i to są zajęcia już indywidualne, gdzie miejsce stawia się na ciele i wykonuje się pewną sekwencję uderzeń w konkretne misy, które stoją właśnie ułożone na ciele w odpowiednich miejscach. No i znów tymi wibracjami poruszamy różne miejsca w ciele. Są takie teorie, które mówią, że misy dostrajają organy do swoich wibracji, że każdy organ ma swoją wibrację i misy odpowiednio ułożone, wibrując, dostrajają ciało do tych wibracji zdrowych, w ten sposób uzdrawiają. Ja nigdy nie mówię o tym, że uzdrawiam kogokolwiek, moim celem jest relaks.
5: Mhm. Możemy powiedzieć, że te dźwięki mają też taką formę terapeutyczną?
6: No właśnie, gdybyśmy się zastanowili, czym jest terapia, no to na pewno jedną sesję dźwiękową nie możemy nazwać terapią. Terapia to jest jakiś proces, który zaczyna się od punktu wyjścia, zakładamy sobie jakiś cel, terapia trwa, na koniec mierzymy, co się zadziało w trakcie i czy cel został osiągnięty, wtedy mówimy o terapii.
5: Tak pytam, bo już gdzieś tam z tym stwierdzeniem ja się spotkałam.
6: Tak, bardzo często mówi się o dźwiękoterapii, myślę, że to jest przekłamany termin. Tak, no tak to wygląda, po prostu terapia to jest proces i jedna sesja dźwiękowa nie jest dźwiękoterapią.
5: No właśnie, ale to jest też jakieś doświadczenie chyba nie tylko dla uczestników, ale też dla Pani.
6: No, na początku było to bardzo stresujące doświadczenie dla mnie, kiedy robiłam to pierwszy raz. Inaczej dźwięki wpływają na mnie, a inaczej na uczestników. Ja muszę być skoncentrowana, ja muszę wiedzieć, co zaplanowałam, albo też co się zadzieje w danym momencie, więc generalnie nie mam takiego samego odbioru jak uczestnicy. Tak jak mówiłam, tym celem jest wprowadzenie uczestnika w stan relaksu, a ja nie mogę być w relaksie takim zupełnie. Jestem w spokoju, bo rzeczywiście te dźwięki przecież do mnie też docierają i kiedy oddycham właściwie i wiem, co chcę zrobić, to zupełnie jest to takie płynne i przyjemne, natomiast zupełnie jest to inne doświadczenie dla mnie, a inne dla uczestników. Inaczej jest, kiedy robię sobie sesję dla siebie, kiedy sobie siadam i chcę również się zrelaksować i robię to tylko dla siebie. Ale to nie jest nadal to samo, co ktoś robi komuś, tak? Mhm. Tego nie da się. To tak jakby masażysta sam sobie masował. No można trochę pomasować, ale wszystkiego nie zrobi, nie? No to tak też to działa w tych sesjach dźwiękowych. Mhm.
5: Czyli tutaj w dużej ilości aspektów ta muzyka Pani towarzyszy w życiu.
6: No tak, właściwie to ta dźwiękoterapia, kiedyś sobie tak zastanawiałam się nad tym, dlaczego ona się pojawiła w ogóle w moim życiu i tak sobie odpowiedziałam na to pytanie. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście prawda, czy tylko tak sobie to wymyśliłam, ale gdzieś tam zawsze moja droga życiowa kręciła się wokół muzyki, śpiewu i to jest takie trochę moje niespełnione marzenie, bycie muzykiem. No ale tak się potoczyło moje życie, nikt mnie w dzieciństwie nie wspierał w tym, co robiłam, więc też nie był w stanie mnie pokierować, a sama gdzieś nie czułam siły, mocy, żeby tą drogą pójść. I kiedy te dźwięki się pojawiły w moim życiu, to był to jakiś taki punkt zaczepienia. Teraz trochę się sytuacja zmienia, bo uważam, że nigdy nie jest za późno na różne rzeczy. I rzeczywiście zaczęłam się uczyć gry na instrumencie.
5: Ale to jest też ważne, żeby gdzieś tam żyć w zgodzie ze sobą, no i tym bardziej jak ma się pasję, no to już jest inaczej.
6: Tak, tak. To wszystko jest z ciekawością robione i z wielką pasją. Nie ma takich rzeczy chyba, które robię. No dobrze, może jest jedna rzecz, którą robię z zobowiązania, ale generalnie jak już coś robię, to dlatego, że mnie to ciekawi. A ciekawi mnie wiele rzeczy i myślę, że to nie będą ostatnie rzeczy, które spróbuję i które będę jeszcze robiła. No chyba, że mi życie na to nie pozwoli, więc czerpię z każdego dnia, który mi przychodzi, przeżyć.
5: Mhm. A takie plany muzyczne? Cele, może marzenia? Mhm.
6: Tak, oczywiście, że są. Znaczy takim pierwszym planem będziemy grali koncert właśnie z kobietą w muzycznych taktach i nie taktach.
5: Jeśli będziemy tak długoterminowo.
6: A długoterminowo tak. Jest jeszcze jeden w mojej głowie projekt, który już zaczęłam też realizować. Mam nadzieję tylko, że wszyscy moi koledzy obecni z tego składu Kobieta w muzycznych taktach i nie taktach również się na niego zdecydują. Pierwsze rozmowy były, są na tak. No ale może na razie nie będę zdradzała, co to za pomysł, bo gdybyś... Nie, no dojdzie do skutku przecież. Jak już sobie go wymyśliłam, to dojdzie.
5: A jeśli chodzi właśnie o gongi i misy, no to można odwiedzić strony Dźwiękoczule, tak?
6: Tak, bardzo zapraszam oczywiście do zajrzenia na mój profil na Facebooku, aczkolwiek tam za wiele się tak nie dzieje. Ja nie jestem medialną osobą i gdzieś nie dbam za bardzo o to. Zawsze można się indywidualnie umówić, nie zawsze wszystkie wydarzenia są ogłaszane, bardzo często jest tak, że robię koncerciki takie bardzo kameralne, gdzie grupa osób zgłasza się do mnie, że chciałoby tam w jakimś terminie, albo ja podaję terminy, spotykamy się i relaksujemy się. Rzadko ogłaszam wydarzenia takie otwarte, ale też się zdarzają.
4: A więcej newsów z Żar i z regionu znajdziecie na naszym portalu sk.pl.
3: SK 106,6.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?